0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie zatrzymali kobietę, która prowadziła osobówkę w stanie, w jakim za kółko wsiadać nie powinna. Konsekwencje okazały się poważne. Policjanci z Kosakowa przed godziną 17 otrzymali zgłoszenie, że ulicami miejscowości samochodem marki Peugeot porusza się kobieta, która jest pod wpływem alkoholu. Na ulicy Goździkowej mundurowi zauważyli wskazany samochód oraz kobietę, która na widok policjantów oddalała się i nie reagowała na ich wezwania. Po zatrzymaniu okazało się, że to 47-letnia mieszkanka powiatu puckiego. Po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu okazało się, że kobieta ma blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni, którą wyznaczono na 24 czerwca, odbędzie się debata dotycząca stanu miasta. Zaproszeni zostali do niej mieszkańcy. Dokument podsumowuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w ubiegłym roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w mieście programów polityk miejskich i strategii rozwoju. Jeśli chcesz zabrać głos w debacie na temat raportu o stanie gminy miasta Gdyni za 2025 rok, publiczna dyskusja odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca o godzinie 10. Aby wziąć w niej udział, trzeba wcześniej złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Gdyni zgłoszenie w formie pisemnej. Musi być ono poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta. Podczas wystąpienia mieszkańcy powinni ściśle odnosić się do raportu i zawartych w nim informacji. Mieszkańcy podczas debaty będą dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu i godziny złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 osób. Pełną treść raportu o stanie gminy miasta Gdyni za rok 2025 można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Gdynia. Kierował pomimo sądowych zakazów, nie uniknął jednak konsekwencji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Patrol puckiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Skoda. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość i jechał 72 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Podczas sprawdzenia danych mężczyzn okazało się, że posiada 2 aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Jego losem zajmie się teraz sąd. Kolorowe trasy do przedszkoli, parki doświadczeń i zdrowe nawyki od najmłodszych lat. To pomysły, które padły podczas 10. dziecięcej sesji Rady Miejskiej Rumi. Symboliczne uderzenie w dzwon oraz uroczyste ślubowanie rozpoczęły 10. dziecięcą sesję Rady Miejskiej Rumi. Zorganizowane 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka wydarzenie było nie tylko formą zabawy, ale przede wszystkim lekcją samorządności. Przedszkole pod Topolą zaproponowało projekt Mały Rumianin o zdrowie dba, zdrowe jedzenie zna, zakładający warsztaty z dietetykiem dla najmłodszych. Podobny kierunek obrało przedszkole Akademia Odkrywców działające przy Szkole Podstawowej nr 7, które przedstawiło inicjatywę promującą zdrowe nawyki i higienę. Drugą silną kategorię stanowiły pomysły związane z aktywnością fizyczną, ale także integracją. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w trakcie sesji zaproponował organizację festynu sportowego z pokazami różnych dyscyplin sportowych. Z kolei przedszkolenie publiczne Janowiaczek wyszło z inicjatywą Igrzysk Przedszkolaków. W trakcie sesji nie zabrakło również koncepcji dotyczących przestrzeni miejskiej, a także propozycji związanych z edukacją przez doświadczenia. Morze Bałtyckie stało się areną ćwiczeń Wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 czerwca ruszyły manewry Baltops 2026, czyli największe ćwiczenia NATO na Bałtyku. Do tegorocznej edycji marynarka wojenna RP desygnowała okręty 3. flotylii okrętów i 8. flotylii obrony wybrzeża. Fregatę rakietową ORP generał Kościuszko, korwetę zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub, okręt transportowo-minowy ORP Lublin oraz trałowce ORP Necko i Nakło. W tegorocznych manewrach w basenie Morza Bałtyckiego biorą udział bateryjny moduł bojowy z morskiej jednostki rakietowej, komponent lotniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz wojska specjalne. Dodatkowo w manewrach biorą udział ORP kontradmirał Czernicki, aktualnie pełniący rolę okrętu flagowego stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO Grupa 1. W tegorocznej edycji ćwiczenia Baltops 2026 biorą udział państwa sojusznicze, w tym chociażby Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Do działań zaangażowano także struktury NATO, takie jak Regionalne Dowództwo Morskie NATO z siedzibą w Rostocku oraz Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Manewry potrwają do 19 czerwca i zakończą się w Kilonii. Jedna z latarni przy ulicy Wałowej została uszkodzona. To efekt nieostrożnego parkowania. Zdarzenie miało miejsce 3 czerwca, tuż przy godzinie 10. Wówczas dyżurny Wejherowskiej Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na parkingu miejskim przy ulicy Wałowej kierowca Mercedesa uszkodził uliczną lampę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Kierowcy na miejscu nie było, stało jedynie jego auto tyłem oparte o latarnię. W Mercedesie wgięty był zderzak, kierowcy wystawiono wezwanie, na które się stawił. Takie sytuacje się zdarzają, ale obowiązkiem kierowcy jest ich zgłaszanie. W tym przypadku do większego uszkodzenia lampy nie doszło, została jedynie lekko obtarta i będzie monitorowana. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport podrobionych torebek damskich. Straty branży galanteryjnej mogłyby przekroczyć 45 milionów złotych. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali transport dużej partii podrobionych torebek. Towar przypłynął do Polski z Chin i był objęty procedurą tranzytu. W dokumentacji przewozowej wynikało, że przesyłka zawiera damskie torebki, które miały iść na Ukrainę. Wcześniejsza analiza ryzyka przeprowadzona przez funkcjonariuszy PUCS wskazywała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. W związku z tym po otwarciu kontenera zlecono wyładunek towaru i przeprowadzono szczegółową rewizję. Przedstawiciele pokrzywdzonych podmiotów oszacowali potencjalne straty branży galanteryjnej na ponad 45 milionów złotych.
Właściciele praw do znaków towarowych złożyli również wnioski o wydanie zgody na zniszczenie zatrzymanego towaru. Ważna informacja dla kierowców. W jednej z miejscowości gminy Kosakowo w ten weekend trudniej będzie zaparkować. Utrudnienia obejmują gminny parking w Rewie przy ulicy Surfingowej. W dniach od 4 do 7 czerwca jest on wyłączony z regularnego użytkowania. To w związku z festiwalem King of the Bay.

0: tym czasie przy ulicy Surfingowej parkować mogą jedynie osoby biorące udział w tej imprezie.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Płyceśny nowina. Tere w jednole czerlińsko zalywo są łzamy i zadrodzim wzdycho mązią dniamy i nocamy, czy i tak znowu dnia jedny głowenim so meslała, niespłydzanie skądce z cążką karta łedebrała, więc ciekawo była wiedzec łetkłe głę bebeła, pośła zare dość kulny, łe cietac głę prosyła, szkulny bierze łeną karta, pieciąc na ni krusi, była grubo, bo złożono z szterech jaś arkusi. Ty ne pierwej sum do sebie, cie to ją płecechły, ale naróz głosno pyrsko bestyjołec mnichły. Ceś ta cigłe, co tam stoi, niech pun szkulny gydy. Ty ji na to nyłycie cyl, fifi chłet powiedo. To czorniści, les ten pisu, jeś łęcy nie zinie, łec niebłerok bieda cerpi w daleci krainie, pian z 20 mil stąd sedzy płemiedze płemramy, bo pojachył do Cynowa na tyrk ze ziedamy. Ciej łyciła to czorlińsko, tak sa łyce sieła, że so wesok pora razy w góra płecko cieła. Ciej le abe zieje, rzekła, to reszta mnisio. Ju mnie serce łe bolało, kunsk głowa jel zisio. Płemre dochnie Ameryka, jeś nie kłyniec świata, ale ja ciś bis tak dalek zagnył głę do kata. Ty szkulny go wzał na prosec pani bardzo ładnie, by i karta czorliński go przeczytał dokładnie. Ktoś by prosbie młody biał ci zamknął swoje łysie. Szkulny do niej sał smicho, rozkło do arkusie, cię to adres tej na pierwej, którym był króciuści. Do wielmoźnych rąk czorliński w Chmielnie, krejs kartuści. Ty łebryco arkuś piersi i cię to pociątek, cynowłe. W płemerści ze mnie dnia trzecy głę w piątek. Jeś czorliński płydł stołek, rzekł, niechże sosadnie, boc tak stojec ta ci pani, to nie bardzo ładnie. Usod sum na stary gniezda, zaro przekłem ninku, spłyszczył w kartę i ją czytył prawie bez spocinku.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do

0: do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie.

0: Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna. Ale to już wiecie, bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Prywda, słowo dumna nowłe, życzę ryków. Ne, słowłe. Co pływasz i zgubię? Je chłop podściewi, je was, państwo lache lubia. Ziewaledze wiesoły, dobry do wybitci. I też ledze zuchterny, dobry do wybitci. Kłe was, ruści przysłowie. Kto na łezu jedze, biwu często pod łeza. Kto dzysu naprzedze, witro slyde. Dzys bijeś, witro cebie biją. Ciełe te guś? Tak kwel nas płe żołnierzku zieją. Skąd besa człowiekowi teli złosce wzało, głoże całe przygruni? Kwel łeciuków dzało są krwawo. Płet Zurycha, z bilanum piechueta. Płet Austerlica, cału ju utraci urota. A pierwi, wasz kłestuszkłe płet Racławicama, ju był syrżanta. Zesek mój pluton kłesama. I cyż stygłe. To ju znów kłel Macejowiców zabił tej gwysnim sztika dwóch dzyrzcich szlachceców. Jeden był Młykronowści, siedł z kłesą przed fronta i kanonierowi łucuł ranka z ląta. Łej, walachy, tat ciezna, je to wsiedkła cieja, je rikłew, cartek kyzie, a je was siałuja. Co nama do lachów? Niech Moskwa dla Moskwyla, Polsk dla lacha. Ale ceś, car nie płezwyl. Sędzę mu na to życie. Panie kapitanie, te chłop podciewi. Wiedzą to w siatce zamianie, uchternych na kwaterach ty był od lat wiele. Za nędyr nie głoże sa, belni przyjacielu. Meca nie chcele skrzywdzec. W tej idei dukate mnie smiele złożec, wiedząc, że te nie błegati. Ach, jigre, łeum urików, cała rota skłutu, moja rota. A wsiedkłe zwinę te głe płuto. Łen komendat, łen za to przed cara łet płewi. A weny grosze sobie zabiszta, panowie. Kłe mieje kapitańści mój rząd, bele jaci. A je dość mum na puncik i pipa od baci. Was je lubia, błe z wama sobie zim, płe pije, płe bawia i płe kyrbia. I tak sobie zieja. Neju was łe brunia. I jak pan ze śledztwe uczciewi ziekna, że dum łewaju świadectwe. Płewimy, że me prześle tu w głoscena, zale sobie tunciele peźna teś sobie ciorchnale. A płód przypytka łegnia za kłemin rędował. Bitwa i batalion tak co zmarnował. Wa panowie, le śledztwo jest marujta na złoto, bądze krancetsa. Ale też spływiem decht, to co ju temu szlachcecowi ju gydył, co odłudzi mój rapier, że płód pierwszy komendant ju dredzi. Płód łestu ziewi, może wama zadzić kreczka. Te ci głezie z dzinieta, błe to hitru szteczka. Trzeba mu gamba zatkać z bandażem.

kukłowim papira. Ne i ceś, panie ślachcic, te z dłudzim rapira, cie te ju był kuel puta, cie sa z nim wyradzył? Grwazło bez drzusa. Łyseca płygładzył, ciwną niedbało ranką, jak ciej bez nad zdywył, że ju wsiedkłe załatwił. Neryków nastywył. Cesz, cie płód bądze miłciec, cie słowa zaraącił. Sztekuc zły, zie gweryków pytania ma drącił, płewyźno swój pylc wił ludzi do zemi na dzinu. A później mychnął ranką, jak ciej by przycynął dalszą rozmłewa i rzekł, nożyka są klenia, gdzie płód nie wedy. Gytka niemdze jego ciena. Później dłoni łopuscył i pylcama siąsnął, jak ciejbe kryjam nota całą z ranku wstrząsnął. Nęcemni zrech, płyjale łyni i stojele, zdrzele zdzewał na sebie, wzyjno są bede. I kłemudni mił cieni dyra minut cilka. Jeszliku rzekł, nosył wilk, ponieslej wilka. Requiestat in parts. Dodł pod kłemozi. Gwesno zakończył samdza. Był w tym nen pylc błezi. Leju krwi nie jem winny. Ju łatim nie wiedzą. Ksand zerwu sam z płodeśków i kłemudny sedzył. Na kunc rzekł, przed tym wezrzył ostro na sztykycia. Wiódzi gzich bezbronnigłe zawic płymniecia. Chrystus zabronił mstecca nawet i nad wroga. Na sztykyciu odpływisz te ciążkłe przed błega. Jedna je restrykceju. Źle je popełniono, nie z głupi płemstę, le pro publico bono. Sztekoć głową i ranką ciwną wycygnioną i merguła powtarzał pro publico bono. Wicygut ci nie było o płuce majorze, z witra jegłe daremno siukele we dwłezie. Daremno wyznaczele za trupa nędgroda, major z dzinu bez śpuru. Jak ciejbe wpyt włeda. Co sam z nim stało, różni powiadali łetim, le nikt wesno nie wiedzą ni wnęcias, ni płetim. Daremno pytania ma sztykycia drąciono, nick nie wyrzekł łekrum słów pro publico bono. Łeści był w krajem noce, le słowa ujęty honorowim, stareś kwej miuciu jak zaklęty. Po zrobieniu mu chodów wesiadł z izby rików, a robok kazał wezwać szlachta wojowników. Do chternych pod kłem łezi spływagł tak prawił. Bracy, Bóg dzysu nasi broni ścieżcy sprawił, ale musia was państwu weznać bez łegródci, że z tych lechych płybitwów dech zły windą skłódci. My zbłądzele i nikt tu z nas nie je bez winy. Chcąc robuk, że zareśno kłyscyził nowinę, śteko ci szlachta, że je płyjała łepaćnie. Gwesno je ślejna z ruska, niech łódko sazaćnie. Tym czasach to miuł swój dzyl ryśniejsi w bitwie, nen nie może bezpiecznie łestac na Letwie. Musi tatej do krzystwa ucykać. Panowie, hewłe mack, rechcecyl, niech to smoże płewie, Tadeusz kłeni w brzetew, niech dźwigają głowę za Niemen, gdzie ździe na nich żma nyrydowu. Na was, niebetnych, wina całą tej zwalimy i na płuta. Tak, niga swoich łocalimy. Żegną was nie na długłe. Są gwesny nędzeje, że num na zymk łelnota rozy zajasnieje. I letwa, co was teru żegną jak wanków, wnetk jak dobetnych swoich łyzdrzy tej zretanków. Sądzę wszedkłe, co trzeba z rechtej na droga, a judetka wielem da mógł dac do płymłega. Czeła szlachta, że mądrze pod kłomozie radzył. Wiedzec je, że kto z ruścim cara raz

Nen z nim na tej zemi nie zgłedzę sam szczerze i muszę albo bica, albo gnic w Sybirze. Tej bez gadaniu smutno płyę sobie wezdrzele, wzdychnale. Na znak zgłedę pływa ma zdziwnale. Polu chłocłon stunk midze nyrydama sławinny, że baży mi źle rzec i kłechy krój rodzynny, wstec je paryt głeżucec, puszczec sam w krój świata. Widzę i w potłukanim przeżyć długi lata, bica zlectwa i kawla. Płaci mu strzut burzi, przez świecu ta nydzeja, że ta tcieznie służy. Poświetciele, że zaru jechać są głotowi, le to sa nie widziało panu Buchmunowi. Buchmun, człowiek rozemny, w bitwa sa nie wmiesił, ale ciej czuł, że radzą welować pospiesił. Widzą w nim projekt belny, le chcą przeinaciec, dokładnie głę rozwinąc, jasni wytłumaciec. A na przykład komisję legalno wyznaciec, chterna be łeb myślała remigracji cele, strzut ci spłysobę i tyś innych względów wiele. Nieścieżcym mało czasu było na zawadze, że nie szło sam odpłacać Buchmunowi radze. Szlachta żegna są chudkłe i już droga Resia.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła

0: Hasła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru.

0: naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama. Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego. Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. A o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
3: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
4: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
3: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
2: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał HO 15. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
5: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
6: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
2: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.

22 stopnie na północy, do 24 w centrum i na zachodzie Polski. Niebo przeważnie pogodne i słoneczne, częściowo tylko zachmurzone. Na przelotne opady deszczu mogą się pojawiać miejscowo na północy, na zachodzie i południu. Niedziela cieplejsza, ale burza.

0: is the answer,
1: sir. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacja

Jako o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest.

0: Z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Hanna Próchniewska, czyli burmistrz Puczka. Witam panią burmistrz.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pani burmistrz, jak to jest możliwe, że nam się sezon jeszcze w pełni nie zaczął? No w ogóle nam się nie zaczął, patrząc na to, że dzisiaj dopiero 1 czerwca, a już od jakiegoś czasu, dzisiaj to chyba szczególnie do Puczka, po prostu jest trudno jakoś ostatnio wjechać.
3: No. No ale przecież robiliśmy wszystko, żeby ten sezon wydłużać. Od 1 maja już możemy powiedzieć,
2: że sezon... czyli to dzisiaj to jest specjalnie.
3: To jest po prostu element sezonu. Nie, no sezon żeglarski rozpoczęliśmy w Pucku w weekend majowy, czyli tak generalnie duża liczba gości już nam się pojawiła w tym czasie. Zresztą teraz też widzimy sporo gości, głównie w weekendy, również z powiatu wejherowskiego, z puckiego, z tamborskiego, z różnych stron widujemy. A tak już mówiąc bardzo poważnie, to już od wielu miesięcy mówimy, może nie od wielu, od kilku miesięcy, że no dwie ważne drogi wjazdowe do miasta Puck muszą być wyremontowane. One i tak są przed czasem remontowane i zakończone zostaną, bo tak naprawdę termin wykonania wykonawcy mają do końca tego roku, do grudnia, ale dzięki naszym rozmowom, negocjacjom one skończą się lada moment. Najpierw powiem o drodze gminnej, naszej miejskiej, wejherowskiej. Tutaj właściwie już asfalt w sobotę był lany na całej długości, no ale jako, że jeszcze przez, nie wiem, 10-12 dni, do 12 czerwca, tak mi mówi wykonawca, na chodnikach muszą być pewne rzeczy wykonywane, no to ten pojazd, który to wykonuje, będzie stał jeszcze na jezdni. W związku z tym jeszcze jest ten ruch, który był jakby z powrotem, tak jaki był tuż przed tym remontem sobotnim, czyli jeden kierunek wyjazd z miasta jest normalnie, natomiast z powrotem jest tam pewien objazd. Ulica 10 Lutego to droga powiatowa, którą wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych. No my tam jako miasto dokładamy się w 25%. Jest też cały czas no, wykonywana, realizacja jest robiona jak należy, to też było trochę trudności, pamiętacie Państwo, z torami kolejowymi, ale to wszystko trzeba było załatwić. I tutaj Zarządowi Dróg Powiatowych bardzo dziękuję, bo to było sprawnie przeprowadzone. I do końca czerwca te prace powinny się zakończyć, czyli no jeszcze trochę musimy przetrwać, nic na to nie poradzimy, że zima była co najmniej 4-miesięczna, jak nie więcej, bo potem grunt był zamarznięty, nie można było pewne rzeczy wykonywać. Naprawdę jest to wszystko tak czy owak przed czasem i wszyscy czują pressing, wszyscy chcą to zrobić jak najszybciej. No tak się złożyło, że akurat na te dwie drogi wjazdowe do miasta dostaliśmy pieniądze, dofinansowanie w wysokości 50% w tym samym czasie. Nie można było z tego nie skorzystać, bo to w jednym przypadku było ponad 3 miliony, w drugim przypadku prawie 4 miliony. Dofinansowania trudno z tych pieniążków nie skorzystać.
2: Nie, no pewnie, oczywiście, to bardziej była mowa, dało się przeżyć przez dłuższy czas, ale jakoś jak dzisiaj po prostu wyjątkowo chyba.
3: Nie, ale dzisiaj dlatego, że tak w zasadzie bez konsultacji z nami, albo przynajmniej przez informację, bez informowania nas. Jeszcze fragment ulicy Wojewódzkiej jest robiony. Nie wiem, czy jeszcze, bo wiem, że miał się skończyć. Rozmawiałam potem z wykonawcami i mówili, że pospieszą się jak najbardziej. No więc to jeszcze utrudniło trochę dzisiaj warunki. No i jeszcze na drodze powiatowej w kierunku Rzeistrzewa były jakieś prace wykonywane, remontowe, też tak, bez takiej większej konsultacji z nami. No, rzeczywiście dzisiaj nie było to łatwe, ale myślę, że już w godzinach wieczornych wszystko się uspokoi.
2: Jeszcze Błądzikowo za chwilę ruszy.
3: Błądzikowo ruszy dopiero po sezonie, tak samo jak ulica Nowy Świat. Nie, w sezonie to my odetchniemy, jeśli chodzi o remonty, no ale nie odetchniemy, jeśli chodzi o liczbę samochodów, podejrzewam, bo no nie wiem, ja zauważam w tym roku jakieś wyjątkowe szaleństwo na tych ulicach i to wszędzie, gdzie nie pojadę. Wydaje mi się, że i w Gdyni ich widzę więcej, i w Rumi, i w Wejherowie, wszędzie strasznie dużo samochodów.
2: Jest faktycznie z roku na rok jakoś chyba dobrobyt nas dosięga.
3: Coś tu się dzieje rzeczywiście niesamowitego i najważniejsza informacja jest taka na podsumowanie, pan pozwoli, że do 12 czerwca dwukierunkowa już będzie Wejherowska normalnie. Do końca czerwca, według planu, to muszę podkreślać zawsze, do końca czerwca, 10 lutego będzie w dwie strony normalnie przejezdna. No więc wszystko nam się uruchomi spokojnie, a jeśli chodzi

0: Ulicy Nowy Świat od ulicy Lipowej w kierunku Rozgardu to już nie będzie tak strategiczna wjazdówka do miasta, bo to już jest powiedzmy na peryferiach, nie droga wjazdowa do miasta. No to dopiero też we wrześniu ruszymy, także ten oddech będzie. Co nie znaczy, że jakieś inwestycje się nie dzieją w mieście Płock, bo mamy też inne. Ostatnio pytał mnie ktoś o boiska dla dzieci przy ulicy Nowy Świat. Ja chcę przypomnieć, że to na bieżąco o tym informujemy oczywiście, no ale może ktoś na bieżąco nie sprawdza, że te nasze orliki są cały czas remontowane. Pozyskaliśmy na to też 1 000 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 2 000 000 dołożyliśmy. No i to też potrzebuje czasu. Wykonawca zapewnia nas, że do końca czerwca będą 2 boiska też z tą szóstą nawierzchnią dokończone, szatnie już stoją. Mało tego, takie dodatkowe małe boisko też ma być do końca czerwca już wykonane. A jeśli chodzi o duże boisko trawiaste, to nie wszystko tam będzie jeszcze skończone, ale też już prawdopodobnie uda się to oddać na wakacje. Także no jeżeli chcemy mieć lepiej, to musimy trochę pocierpieć. No już nic mądrzejszego nie jestem w stanie powiedzieć.
1: No taka pasjonaci oczywiście robót budowlanych, jeszcze zapraszamy nad Zatokę, bo tam kolejne prace trwają.
0: A, nad Zatoką, tak. Nad Zatoką jest no, pewna przeszkoda na ścieżce rowerowej, bo trzeba troszkę dookoła pojechać, ponieważ tam buduje się na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni falochron zachodni. Kto obserwuje, to widzi, że już część lądowa dawno zakończona, ale teraz odbywają się prace na wodzie. Już widać, jak falochron powstaje, rośnie w siłę. To jeszcze potrwa. Wykonawca, Strabag, mówi, że do przyszłego sezonu na pewno będzie skończone. Być może uda się na przykład na 10 lutego przyszłego roku otworzyć, nie wiem. Na pewno solidnie pracują, prace trwają i to też rodzi pewne niepokoje, bo muszą gdzieś przyjechać ciężarowymi samochodami z towarem. No to wiadomo, nikt nie lubi takich sytuacji pod swoim domem. No ale jeżeli chcemy, żeby coś się rozwijało, to niestety troszkę musimy pocierpieć. I bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
1: Inwestycje zostawmy już troszkę na boku, bo cały czas w Płocku się bardzo dużo dzieje. No nie da się ukryć, że tak jak mówimy, sezon dopiero nadchodzi, ale już poprzednie weekendy, no a także ten najbliższy długi weekend, to po prostu w Płocku cały czas jest co robić.
0: No właśnie, bo żeby życie miało smaczek, no to trochę się musi dziać. My tak w Płocku uważamy, dlatego też, kiedy przygotowujemy sezon, o którym pewnie porozmawiamy w jakimś kolejnym spotkaniu z panem redaktorem, to też chcemy, żeby w każdy weekend coś się działo, nie robić raz w sezonie na przykład Dni Płucka, tylko jakąś ofertę dawać na każdy weekend, żeby też każdy, kto do nas przyjeżdża, wiedział, że zawsze czegoś się może spodziewać. No ale przed smakiem tego, co się będzie działo latem, a to w sumie już jest całkiem niedługo, mamy teraz ten weekend czerwcowy, od 4 do 7 czerwca, a do dzisiaj też już sporo działo. Na przykład dzisiaj mamy Dzień Dziecka w kilku miejscach. Na rynku były igrzyska dla osób niepełnosprawnych, fantastyczne, naprawdę świetnie przygotowane przez OSW w Płocku. A teraz przy współpracy z PKS-em Gdynia jest gminą Płock. W tej chwili trwają wspaniałe zabawy i przede wszystkim rejsy naszym nowym tramwajem wodnym po Zatoce Płuckiej dla dzieci w marinie naszej się dzieje. Także do 17, kto jeszcze chce, to może zdążyć.
1: Mi się zawsze podobają te komunikaty PKS-u, który wysyła informację, że linia numer 600 dzisiaj niestety ze względu na warunki atmosferyczne i ma jakąś przerwę i wtedy no tak. Wszyscy komentują, ale jak te autobusy mają przerwę?
0: No właśnie, no tak, tutaj kapitan decyduje, kapitan jednostki, kierownik jednostki decyduje o tym, kiedy można to, co czasem na lądzie nam się wydaje fajne, na wodzie może już być niefajne, mimo tego, że jest tylko Zatoka Płucka, jak to niektórzy mówią, no ale proszę pamiętać, że bezpieczeństwo to jest coś najważniejszego, co się musi na tym tramwaju wodnym odbyć, więc ja powiem tak, z moich obserwacji wynika, że najbezpieczniejszy, jeśli chodzi o płynięcie, o fakt płynięcia, jest ten pierwszy autobus o 8:30.
1: Wtedy nie wieje.
0: Autobus wodny, tramwaj wodny, tak. O 8:30. Kilka razy już tam miałam okazję i zawsze było super. No dobrze, ale wracając do tego, co w ten weekend czerwcowy, oczywiście poza tramwajem wodnym, który, powiem Państwu, przypomnę, że w czerwcu, czyli od dzisiaj, od jutra, już płynie codziennie. Do tej pory było w maju tylko w weekendy, teraz płynie codziennie. 4 kursy z Płucka do Chałup, 4 z Chałup do Płucka na e-podróżniku. PKS Gdynia, właśnie linia numer 600, można to rezerwować. Chociaż czasem bywają też tam jakieś problemy, to należy przyjść po prostu i też kupić bilet u załogi. I zachęcamy do tego bardzo, ale oprócz tego

0: Będzie Liga Food Trucków właśnie przy Marinie, na zielonej plaży naszej słynnej. Liga Food Trucków, która w tym roku nie tylko przyjeżdża z jedzeniem, ale również z takim festiwalem sztuki, z rękodziełem. Będzie też strefa dla dzieci, więc będzie się sporo działo na tej zielonej plaży. Oprócz tego tam też nad wodą będzie można spotkać kajakarstwo morskie. Kajaki morskie może nie każdego kręcą, ale może kogoś zakręcą, ponieważ będzie szansa za darmo popróbować 6-7 czerwca popływać tymi kajakami z instruktorami. Będzie można przyglądać się warsztatom i może ktoś złapie bakcyla, a do tego jeszcze 6, czyli w sobotę o 17 w ratuszu będzie projekcja takiego filmu Nie widać, a płynę, też o kajakarstwie morskim. To będzie spotkanie z panem Sebastianem Szubskim, znaną postacią w tym środowisku, więc może kajakarstwo morskie kogoś zainteresuje, bo to stowarzyszenie uznało Puck za swoją stolicę, więc może to jest istotne. Już też przygotowując się do sezonu letniego, będzie jak zwykle joga, tylko że w tym roku wzbogacamy w sezonie tą jogę o dwa spotkania. Do tej pory była w niedzielę o 9 rano, teraz jeszcze będzie w piątek o 9 rano, czyli i w piątek, i w niedzielę będzie na plaży strzeżonej w Zatoka Beach Bar. To jest takie miejsce, gdzie można konsumować, gdzie można dobrze spędzać czas. A taki przedsmak będzie 7, czyli w niedzielę, 7 czerwca, w niedzielę o godzinie 9. Zachęcam Państwa, żeby popróbować. No i tak to będzie w weekend czerwcowy. Mam nadzieję, że z przejazdami po Pucku będzie łatwiej, ale zachęcam do spacerów. Zachęcam też do tego, żeby skorzystać z rowerów, z hulajnóg. Skończył się właśnie rowerowy maj. Wczoraj w szkole wręczaliśmy nagrody dzieciaczkom. 1500 dzieci z naszego miasta wzięło udział w tej kampanii rowerowy maj. 7 placówek oświatowych wzięło udział, także myślę, że już się przyzwyczaiły do tego sprzętu i tak trudno będzie zejść z rowera czy z hulajnogi.
1: No ale o to chodzi przecież tym całym.
0: Tak, bo ta rywalizacja to było coś dodatkowego, co miało motywować, ale oczywiście tak. No i przygotowujemy się do sezonu. Nie zabraknie tych imprez, które są dla nas rokrocznie takie już typowe. Na przykład Lotniczy Puck, Pucki Dzień Kapra, Cieszyn w Pucku, Wehikuł Czasu. W czerwcu oczywiście będzie, w ostatnią sobotę czerwca, Pielgrzymka Rybacka, Kutrów z Kuźnicy, czy z Półwyspu Helskiego, szerzej mówiąc, do Pucka. To będzie w ostatnią sobotę czerwca. Będzie jeszcze po drodze koncert z muzyką na Ty, szkoły muzycznej w czerwcu. No i w tym roku też pojawią się na plaży pewne nowości. Będą 3 takie wieczory z DJ-em. Coś, czego nie było do tej pory. Na scenie będzie DJ lub DJ-e, czasem dwóch, B&B. Będzie po prostu taka muzyka, gdzie będzie można sobie poskakać, bo niestety, proszę Państwa, oferty koncertowe są tak drogie, że bardzo nam trudno decydować się na to, żeby podpisywać umowy z niektórymi wykonawcami, o których marzymy, chcielibyśmy, ale po prostu są to bardzo, bardzo drogie wydarzenia, drogie sytuacje. Za to obiecuję Państwu, że będzie na pewno się dużo działo. Nie zawsze może to będzie jakieś wielkie nazwisko, jakaś wielka gwiazda, która żąda horrendalnych kwot, ale ktoś ciekawy, może nawet ciekawszy, i też warto przyjść, posłuchać, poznać twórczość różnych artystów.
1: To o szczegółach jeszcze nie rozmawiamy, bo na szczegóły jeszcze przyjdzie czas, więc jeszcze się spotkamy. Już teraz oczywiście zapraszamy. Zapraszamy i Państwa do Pucka. Wszystkie informacje oczywiście na stronie miasta Pucka znajdziecie Państwo. Znajdziecie je także u nas, bo jeszcze o nich będziemy wielokrotnie mówić i także je relacjonować dla Państwa. Więc zapraszamy serdecznie, a już dziękuję ślicznie. Mieszko Wędrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem była dzisiaj burmistrz Pucka, pani Hanna Pruchniewska. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Pucka.

0: o Nordzie.
1: Reklama.
0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i z

0: Spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama.

0: Słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast.

0: Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności. Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
2: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło, na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało, mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirrą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
4: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
2: Początek meczu o 15.00.

Dziś pogodniej, choć miejscami chwilowo może się chmurzyć i może pokropić się deszcz. Na ogół od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino.

0: kobiet do kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie. Czas

0: Tylko kolejny weekend, pięciolecie właśnie wyjątkowego święta, które poświęcone jest tym organizacjom.
1: Tak, 5 lat temu z inicjatywy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jeherowie zaproponowaliśmy nową formułę nagrody dla organizacji i osób wyróżniających się na tle wszystkich organizacji na terenie powiatu i uchwaliliśmy zarówno regulamin, jak i wzór statuetki, która nazywa się Róża Północy. Tą nagrodą od 5 lat są honorowane osoby, które się wyróżniły na tle innych organizacji, osoby, jak również same organizacje. Tak? Mamy tutaj dwie kategorie, aczkolwiek w tym roku też pojawia się nowa kategoria, tych związków takich stowarzyszeń nieformalnych, bo nasz regulamin na tyle jest jakby szeroki, że dopuszczamy zarówno stowarzyszenia, które są zarejestrowane w KRES-ie, albo są tylko w rejestrze starostwa, ale również takie związki, które są nie zewidencjonowane i taka nagroda również w tym roku, jedna z 6 została przyznana.
0: Natomiast... Przyszliśmy już trochę do nagrody, bo samo święto także jest z tym związane. O święcie jeszcze porozmawiamy, bo to święto będzie okazją do tego, żeby właśnie te Róże Północy także wręczyć. Ale właśnie przez ostatnie te 5 lat bardzo, no już dużo, bo kilka co roku wręczamy różnego rodzaju wyróżnień. No i można powiedzieć, że co roku i zaskoczenia, no ale zarazem staramy się, żeby wyróżnić te, które naprawdę najmocniej, najlepiej działają na przestrzeni lat w powiecie Wejherowskim.
1: Tak, tutaj komisja konkursowa, która się składa z 2 przedstawicieli rady i z 2 przedstawicieli Wydziału Kultury Starostwa, no nie ma łatwej pracy, ponieważ w tym roku na przykład było 20 zgłoszeń i były w miarę, no można powiedzieć, wyrównane, tak? Tutaj my jako jury bierzemy na siebie ten ciężar odpowiedzialności, że te nagrody akurat przyznaliśmy, natomiast mamy świadomość, że chcielibyśmy dać całej 20, tak? Wszystkim tym, którzy zostali zgłoszeni. Bo oczywiście wymogiem było złożenie stosownego dokumentu, druku zgłoszenia i dopiero na tej podstawie mogliśmy oceniać, czytając oczywiście każdego zasługi, bo też przecież nie jesteśmy w stanie wszystkiego, jako nawet osoby działające w tej sferze, wszystkich działaczy i wszystkie organizacje znać, ale uważamy, że te, które wybraliśmy w tym roku, są jak najbardziej reprezentatywne, tak, i one pokazują to bogactwo, które mamy, tych dziedzin, tak, które nagradzamy, bo mamy i nagrody w zakresie kultury, i w zakresie sportu, i też są to stowarzyszenia, no takie, można powiedzieć, typu KGW, tak, więc tutaj ten asortyment jest naprawdę bardzo szeroki. Przypomnę, że przecież w samym powiecie wejherowskim mamy około 500 organizacji pozarządowych, więc naprawdę jest z czego wybierać.
0: Jeszcze nie zdradzimy, kto otrzyma tą nagrodę, bo tego dowiemy się podczas właśnie święta i finałowej gali, ale to zdradźmy może chociaż, kto w tym roku był nominowany, kto został zgłoszony do tego wyróżnienia.
1: Tak, no wpłynęło 20 wniosków do przedwczoraj, do 1 czerwca. Wymienię w tej kolejności, jak tutaj w protokole sobie spisaliśmy, a więc KGW, Niezłe Ziółka z Sasina, Kolorowy Team Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Redy, Gminna Orkiestra Dęta w Luzinie, Stowarzyszenie Twórców Niezależnych Amarant z Gniewina, OSP z Kostkowa, Stowarzyszenie Ziemia Luzińska, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów z Gniewina, KGW w Łężycach, Łężyckie Białki, KGW z Szemuda, Zespół Wolontariuszy Szlachetnej Paczki z Wejherowa i Koło Wolontariatu Samorządu Uczniowskiego przy Szkole nr 2 w Redzie. Natomiast osób fizycznych wpłynęło 9 zgłoszeń, a więc pan Sebastian Brwarczyk, menadżer Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka z Redy, Izabela Minga, prezes Fundacji Autism Brand New Brain z Wejherowa, Jolanta Król, społecznik wspierający sport w Wrumi, Lucyna Pranczkę, czyli prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Wejherowie, Katarzyna i Mariusz Pionk, którzy prowadzą charytatywną grupę społeczną Razem dla Ciebie, pani Teresa Kaczmarek z gminy Gniewino, pan Adam Elwart, prezes koła nr 80 w Wejherowie Polskiego Związku Wędkarstwa, Kucharskiego i jeszcze dwie osoby, pan Longin Skrzypiński, prezes zarządu Fundacji Wspólnie dla Demokracji oraz Piotr Bławat, znany nam jako muzyk i działacz też no, charytatywny i społeczny.
0: No to więc... ja tylko powiem szczerze, wszystkich ich znam, mniej lub

0: Raczej bardziej. No i faktycznie chyba była trudna decyzja, bo wszyscy zasługują, nie da się ukryć.
1: Tak, tak. No, no mam nadzieję, że nawet chociażby to, że tutaj te osoby teraz wymieniliśmy, to też no, będzie dowód na to, że ich działalność jest dostrzegana przez, czy to przez samorządy, bo przypomnę, że zgłaszać mogły zarówno samorządy, jak i też osoby sąsiednia, na przykład zaprzyjaźnione organizacje, ale też osoby fizyczne i takie przypadki zgłoszeń w tym roku też posiadaliśmy.
0: No właśnie, wspomnieliśmy już o samych wyróżnieniach, jeżeli chodzi o Róże Północy, no ale to, co też jest bardzo ważne, to mamy całe święto właśnie, podczas którego tych laureatów poznamy, no i to już niedługo, bo 13 czerwca.
1: Tak, w sobotę, właściwie ta data już nam się tak na stałe wpisała, ten drugi weekend czerwca, więc już tego nie zmieniamy, mimo że mamy świadomość, że w tym czasie są też i konkurencyjne imprezy na tym pobliskim terenie, bo przypomnę, że nasze święto zawsze organizujemy w parku przy Pałacowym, tuż przy siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, czyli przy pałacu, ale ja uważam, że te imprezy się wzajemnie tam będą uzupełniać, kto będzie chciał, to skorzystać z tej oferty lub z drugiej. My zaczynamy festyn o godzinie 14, tak, zaczniemy raczej mocnym uderzeniem, bo będzie to koncert zespołu z Samochodówki, który sam też jakby zgłosił i tutaj będzie to oferta jakby najbardziej dla młodzieży. Potem wystąpi zespół Na jedną nutę z gminy Wejherowo. Mamy też akcent kaszubski jak co roku, czyli za 15.03 kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie z gminy Szemud. O 15.30 na scenie zagrzmi orkiestra Dęta gminy Luzino, która będzie grała aż do samej gali i będzie też nam przygrywała w czasie wręczenia właśnie tych 6 statuetek, które tak jak no, nie chcąc oczywiście zdradzać tych laureatów, możemy tylko powiedzieć tyle, że 2 trafią do rąk organizacji jako organizacji, 1 właśnie do grupy nieformalnej, a 3 osoby indywidualne, które zostaną nagrodzone, no to też reprezentują zarówno, jak i no, tak no, ogólnie rzecz biorąc miasto, też pewnie sąsiednie miasto i z 3 różnych kategorii kultura, sport,
0: kropki zaraz.
1: Kultura, sport i działalność taka, powiedzmy, inna. To, więc to tyle możemy tego rąbka tajemnicy uchylić. Potem jeszcze zobaczymy dzieci ze szkoły tańca Stępcza, Pop Hop Kids, będą też jakieś cheerleaderki z Gdyni, studio, które działa właściwie w Szemudzie, tak, mamy też zespół taneczny My Dream z Redy i jeszcze pod koniec wystąpią również dzieci ze szkoły podstawowej nr 9, które uczą się języka kaszubskiego, a które brały udział w konkursie piosenki kaszubskiej w Luzinie, więc też pokażemy nasze tutaj lokalne talenty. A całość, że tak powiem, dopełnią stoiska 2 KGW, a więc KGW Gowino i KGW Łęczyckie Białki, które będą serwowały swoje, że tak powiem, specjały na stoiskach. Oczywiście będą dmuchańce, tak jak co roku jesteśmy tutaj na to zawsze przygotowani, ale będą też liczne stoiska twórców, tak, bo zarówno twórcy ludowi, nasi hafciarze czy malarze z naszego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale także będą artyści z gminy Szemud. Tutaj wiem, że też ktoś będzie z Redy, z gminy Wejherowo. Też nasze te fundacje związane z autyzmem będą miały swoje stoiska, więc oferta będzie dosyć szeroka.
0: No i to chyba taka okazja do tego, żeby się trochę z tą ofertą zapoznać, dla tych, którzy oczywiście jej nie znają, no ciężko znać wszystkie, tak jak mówiliśmy, ponad 500 działalności, tak, różnego rodzaju pożytku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego, ale tutaj chociażby przykłady będziemy mieli okazję po prostu zobaczyć to z wielu aspektów właśnie.
1: Tak, no też my jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, bo tutaj też jestem w podwójnej roli jako wiceprezes, nakłoniłem Zrzeszenie, żebyśmy my w tym roku też wzięli na siebie ciężar organizacyjny, tak, bo środki pozyskujemy za pomocą tak zwanego małego grantu ze starostwa, bo wiadomo, że no, nagrody finansowe to też muszą być formalnie, że tak powiem, przez organizacje przepuszczone, więc całość my to ogarniamy jako członkowie powiatowej rady. Impreza się odbywa oczywiście pod patronatem starosty, ale takim formalnym organizatorem ze strony jest nasze zrzeszenie. Oczywiście przy współpracy z muzeum, bo korzystamy z infrastruktury naszej placówki wiodącej, czyli Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

0: No i nie da się ukryć, już warto też pomyśleć o tych kolejnych latach, bo ta impreza nam się dopiero rozwija. Ona te 5 lat temu, jak została tak zrobiona jako takie święto, to miała taką, powiedzmy, troszkę skromniejszą formę, ale z roku na rok to jest po prostu coraz bogaciej, bo widać, że też takie zapotrzebowanie po prostu jest.
1: Tak, no cieszymy się, że ta liczba zgłoszeń jakby nie maleje, że około zawsze tych 20 zgłoszeń wpływa, więc to świadczy o tym, że ludzie też chcą być doceniani i też są osoby, które chcą kogoś no, nagrodzić czy docenić, więc tutaj z tego się cieszymy, że mamy ten wybór, tak, bo bardzo duża liczba tych ofert, natomiast też już nie mamy jakby problemu z zapewnieniem programu, tak, bo ten program jest właściwie, można powiedzieć, spontaniczny, tak, każda gmina coś tam od siebie daje i my na te występy nie musimy wykładać środków finansowych, wszyscy traktują te występy jako pewnego rodzaju promocje, autopromocje, czy zarówno gminy, czy też samego podmiotu wykonawczego. Także w miłej atmosferze, mamy nadzieję, że pogoda jak zwykle nam dopisze, w pięknych okolicznościach przyrody, przy pałacowej fontannie, będziemy mogli spędzić kolejną sobotę, nie tą, która jest przed nami, bo na tą też wiadomo, że zapraszamy na festiwal, na te dni otwarte w pałacach i dworach, też właśnie w naszym Wejherowskim Pałacu. Można wziąć udział przecież w przedstawieniach, które będą w koncertach i w sobotę, i w niedzielę. Natomiast następna sobota, 13, będzie świętem organizacji pozarządowych, na które w imieniu całej Rady Działalności i pana starosty serdecznie zapraszam.
0: To my zapraszamy, proszę państwa, także, przypominamy, wtedy poznamy także, kto w tym roku otrzyma statuetkę Róże Północy, więc zapraszamy już teraz serdecznie, bardzo dużo będzie się działo. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Goźnia. Moim i państwa gościem był dzisiaj Radosław Kamiński, czyli przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie. Dziękuję.
1: Dziękuję również i do zobaczenia.

0: o Nordzie. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Szukasz pracy w

0: wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
3: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
2: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna. Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny

0: Bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
1: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
0: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach Szlaku Baśni, Marzeń i Gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
2: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem Szlaku Baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
0: A odsłonięcie figur już za tydzień 13 czerwca.

Dość ciepło, na ogół od 20 do 25 stopni, choć nad morzem i w górach może być nieco chłodniej, bo miejscami tylko 17 stopni. Za to pogodniej, ale miejscami może się chmurzyć i może pokropić.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia, Wejherowska Manufaktura Dobra.

godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych.

0: grupie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Nord FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Dzień dobry.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: I pan Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I właśnie o tych Mistrzostwach Polski w technice Nordic Walking będziemy dzisiaj rozmawiać. One odbędą się, no właśnie, kiedy i gdzie się odbędą te Mistrzostwa?
4: W tym roku odbędą się w Orlu 4 lipca i będą to już trzecie Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking.
2: Dobrze, to może powiedzmy tak ogólnie, czym jest Nordic Walking, co to jest za sport?
4: Nie jest to sport, jest to aktywność fizyczna, nie jest jeszcze sportem i może dobrze, że nie jest jeszcze sportem, bo my jako organizator, współorganizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking bardzo mocno stawiamy na technikę, a nie na szybkość, nie na dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. My będziemy tutaj promować i cały czas promujemy Nordic Walking technikę, czyli zdrowe chodzenie z kijami.
2: Czyli nie kto pierwszy, ten lepszy, tylko kto lepiej, ten
4: kto
2: lepszy.
4: Lepiej, tak, kto lepiej.
5: Sport polega na rywalizacji, ale tutaj w tym przypadku chcemy pokazać, że to jest dla wszystkich, nie tylko dla zawodowców i osób, które na co dzień się ścigają, bo sport się kojarzy z tą rywalizacją. Marian powiedział, że to nie jest sport. Ja bym tutaj powiedział, że to jest chyba styl życia, bo to jest aktywne, zdrowe podejście do swojej codzienności. Grupa chodzimy po zdrowie, chodzi regularnie, bez względu na pogodę, bez względu na czas, bo te zawody, wasze treningi odbywają się z rana wieczorem, w godzinach nawet nocnych, czasami z latarkami, żeby pokazać, że można. I jest to jest to sport, bo jest to jednak jakiś wyczyn, można się nieźle czasami spocić i zmęczyć, czyli jest to jakiś sport, który jest praktycznie dla wszystkich. On nie wyklucza nikogo.
2: To jest też tak, że pracują wszystkie mięśnie, prawda?
4: Tak, tak. Jeżeli chodzimy poprawnie, to pracuje ponad 90% mięśni w naszym organizmie, ale żeby nie wykluczyć, że tam nie ma adrenaliny, to jednak przed takimi zawodami z relacji zawodników jest duża adrenalina. Zawodnicy się stresują, ale pozytywnie to później wychodzi, bo to uważność jest na technikę.
2: Okej, no właśnie, uważność jest na technikę, no to powiedzmy o tym, jak wygląda ocenianie zawodników, jak to będzie wyglądać. Oni chodzą, oni pracują, tak? A gdzieś tam na nich spoglądają sędziowie.
4: Sędziowie, tak. I od 3 lat przy pomocy tutaj finansowej Urzędu Gminy, Starostwa szkolimy sędziów, to znaczy bardzo mocno podnosimy ich poziom sędziowania. Mamy w swoich, na swoich szkoleniach wykładowców z biomechaniki ruchu i tym podobnych wykształconych ludzi, którzy uczą nas oceniania właśnie elementów techniki Nordic Walking. Jest 12 sędziów, z tych, w tym 10, którzy są na trasie, jest sędzia główny i sędzia pomocniczy, gdzie mamy autorski regulamin i mamy, w tym roku będziemy mieli autorski sposób oceniania i czytywania not za technikę. Czyli mamy aplikację w telefonach i program, który będzie to szczytywał i w zasadzie możemy powiedzieć, że po zakończeniu przejścia. W 5 minut mamy już protokoły.
2: To wszystko między innymi...
5: Czyli proces zautomatyzowany, tak. Który nie jest sportem, ale można to, podchodząc do tego w sposób profesjonalny i zaangażowaniem, wypromować w taki sposób, no, że można zrobić mistrzostwa. nie czasowe, tylko techniki. Wiem, że to brzmi bardzo tak dumnie, Mistrzostwa Polski, ale w żaden sposób ranga tej imprezy nie ogranicza uczestników, aby w tej imprezie wziąć udział. Te zawody są nawet dla kogoś,

0: kto na co dzień nie chodzi, aby chciał spróbować. Może się zapisać, może przyjść, może właśnie taka profesjonalna nota przez sędziego, która zostanie wystawiona, pokaże mu, co powinien zrobić, aby prawidłowo chodzić. Może się komuś to spodoba i zacznie uczęszczać na zajęcia regularnie. Więc zachęcamy nie tylko ci, co chodzą na co dzień, ci, co nawet chcą spróbować i może chwycić bakcyla Nordic Walkingu, aby wzięli udział, przyszli, zobaczyli, pokibicowali.
1: Powiedzmy proszę, jaki jest program tego wydarzenia? W jakich kategoriach będą startować uczestnicy?
2: Program jest, że zaczynamy o godzinie 9, a kategorii wiekowych nie ma. Jest to, wystartują ludzie, mogą wystartować, który 5-latek i może 55-latek i 105-latek może też wystartować, jeżeli ma ochotę przejść i sprawdzić się, na jakim poziomie jest jego technika. Zapisujemy się na stronie elektroniczne zapisy.pl i tam też po skończeniu zawodów będą wyniki i każdy z uczestników może się dowiedzieć, w jakich elementach techniki Nordic Walking już chodzi profesjonalnie, a w jakich trzeba się jeszcze trochę doszkolić.
1: Rozumiem, że będą wygrani, czyli jak to będzie? To będzie punktacja, w jaki sposób wytypujemy te osoby, które wygrają?
2: Tak, sędziowie punktują od 1 do 5 za każdy element techniki Nordic Walking, więc suma jest 50 punktów i zdobywca największych punktów ma pierwsze miejsce, nagradzamy do 10 miejsca w kategorii męskiej i w kategorii żeńskiej.
1: Panie wójcie, powiedzmy troszkę o terenach tych tras, gdzie uczestnicy będą przechodzić właśnie z kijami Nordic Walking. Proszę powiedzieć, gdzie to będzie i co będzie można też może popodziwiać?
0: W tym roku są to już trzecie mistrzostwa i odbywają się w Orlu. Piękny teren leśny z łąkami, z terenami Natury 2000. Trasa bodajże wytyczona to jest niecałe 6 km. Rozpoczynamy w Orlu, terenem leśnym, dochodzimy do terenów Lasów Piaśnickich. Zawracamy z powrotem, kończymy taką pętlą w Orlu z powrotem, więc bardzo malownicze tereny, cisza, spokój. Samo Orle, niedaleko jeziorko, punkt będzie się odbywał przy kanale, więc na pomoście, jeżeli tylko pogoda dopisze, to będzie można się jakoś tam delikatnie schłodzić. Kto będzie miał jeszcze siły, to może skorzystać z kajaków, więc tych atrakcji w Orlu i w tym terenie, 4 lipiec, początek sezonu, będzie sporo. Doskonale wiemy, że tymi mistrzostwami są zainteresowane osoby z całej Polski. W zeszłym roku bodajże było 130 osób, uczestników. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to jest 178 osób już zapisanych. I to jest doskonała promocja nie tylko Orla w tym roku, ale wcześniej Gosicina i Bolszewa, ogólnie gminy, bo doskonale wiem, że te osoby, które tutaj przyjechały na zawody, potem w sezonie letnim przyjechały, skorzystały z kajaków, bądź były u nas nad jeziorem, chociażby, bądź zwiedzały Wejherowo, więc to doskonały taki impuls dla naszego regionu, żeby się pokazać i zaprezentować.
1: Czyli promocja sportu, promocja regionu. Nordic Walking też taki jest właśnie, że oprócz tego, że spalamy tkankę, że trochę się ruszamy, to też możemy popodziwiać tę naturę wokół nas.
2: Tak, możemy nawet, jeżeli ktoś potrafi wejść w medytację, chodząc samemu oczywiście, bo jak się idzie w parze, to nieraz trudno wejść w medytację. Ale jak się samemu chodzi, to przy doskonaleniu techniki, zwracanie na nią uwagę, można naprawdę wyciszyć się i to w sposób, który jest nam, ludziom, nieraz potrzebny.
0: Myślę, że to jest takie zajęcie, które jest u nas w gminie bardzo potrzebne, co regularnie z roku na rok pokazuje ilość uczestników w mistrzostwach, ale ilość uczestników w różnego rodzaju rajdach, przemarszach, które organizujemy, oraz w zajęciach, które się odbywają praktycznie na co dzień w wszystkich naszych sołectwach, bądź w tych sołectwach, które chcą się stworzyły te grupy takie chodzące, bo to jest również oprócz zdrowia bardzo dobry

0: sposób na to, żeby spędzić przyjemnie czas. Medytując, rozmawiając, idąc w grupie, nie samemu, może ktoś samemu boi się pójść na spacer do lasu, a idąc w grupie zawsze jest raźnie, jeden drugiego motywuje, nie ma tego, że dzisiaj pada albo mi się nie chce, ale się umówiłem z kolegą, z koleżanką, napisaliśmy na grupie, więc mobilizujemy się i dzięki temu chodzimy więcej.
1: Nie sposób też nie dodać, że gmina jest inicjatorem tutaj zdrowego społeczeństwa, gdzie prowadzę projekt od 3 lat z grupą Gmina Wejherowo Chodzi i jest to liczna, bardzo liczna grupa ludzi, którzy uczestniczą w zajęciach. No i atmosfera naprawdę, tylko zazdrościć tym ludziom, którzy tam przychodzą.
2: No i jeszcze te walory właśnie, że to jest tak naprawdę tylko chodzenie, można tak powiedzieć, a ile daje plusów i ile można dzięki temu osiągnąć też. Ja widzę tutaj, że jest DJ, także będzie też oprawa muzyczna.
1: Tak, będzie oprawa muzyczna, będzie animator zabaw dziecięcych, więc będzie się działo. Naprawdę zapraszamy zawodników, osoby, które chcą tylko zobaczyć, na czym polegają mistrzostwa. Będą 2 koła gospodyń wiejskich, które się zaprezentują.
0: O tym chciałem wspomnieć, że także do wysiłku będzie można się najeść. Jeszcze.
1: Będzie strefa mistrzów, gdzie zeszłoroczni zwycięzcy będą pokazywać, jak poprawnie iść i w jaki sposób zdobyć to pierwsze miejsce. Także naprawdę bardzo wiele rzeczy, które przydadzą nam się później w normalnym chodzeniu z kijami.
0: Duża impreza, sami pozytywni ludzie, rodzinna atmosfera, więc każdego, kto chce tylko zobaczyć, spróbować, albo nie będzie miał jak spędzić tego dnia, to zapraszamy 4 lipca do Orla. Na pewno będzie fajnie.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
4: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy. Marcin Krzemiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
5: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
4: Średnio unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy.

0: inflacji jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjela jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera Ukraińskiej Powstańczej Armii.
1: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
0: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Legnica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji. Dużo słońca, tylko miejscami i to delikatnie może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Lubelszczyźnie, 22 na Podlasiu i w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, 24 na Mazowszu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
4: Programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Półserio. Witamy.
5: Cześć. Witamy serdecznie, cześć.
4: Oczywiście rozmawiać będziemy o Waszej działalności, o muzyce, o tym, co planujecie sobie. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle nazwa? Czemu Półserio? Czemu nie całkiem na poważnie? Czemu nie żartem, tylko Półserio akurat?
5: No, jeśli chodzi o naszą muzykę, to gdzieś te pomysły takie z przymrużeniem oka pojawiały się. No i ta nazwa to jest w sumie taka bezpieczna opcja, żeby tutaj no, móc taką muzykę w takim wydaniu tworzyć. No i gdzieś tam taki bezpiecznik, powiedziałbym, tak.
4: A jak w ogóle zespół powstał? Jaka była geneza tego? Czy to był jakiś konkretny proces? Czy ktoś powiedział, dobra, weźmy, robimy zespół? Czy to gdzieś organicznie z jakichś wcześniejszych projektów coś się gdzieś narodziło, przetworzyło?
5: No to mogę takie skromnie powiedzieć, że zespół, właściwie inicjatywa powstania zespołu wyszła ode mnie. Ja właśnie gdzieś tam niezależnie wcześniej nagrywałem już pewne single. Też w miarę możliwości czasu, bo jak gdyby nie było, też udzielałem się w innych projektach, grałem też jeszcze do tej pory, właściwie tak jedną nogą jeszcze gram chałtury, więc tego czasu nie było nigdy zbyt wiele. No i tam gdzieś tam, jak to okienko czasowe pojawiało się, to tworzyłem muzykę. Teraz tego czasu robi się więcej. A jak powstał zespół właśnie? Jak tutaj się... To może Maciej.
6: To wyszło tak w sumie, że Krzychu szukał ludzi, żeby zagrać na Wośpie, bo został poproszony, żeby zagrać na Wośpie. No i tak stwierdził, kurczę, fajnie byłoby z całym składem zagrać. No i stwierdził, że znajdzie osoby. No i znalazł mnie, znalazł Artura, Łukasza znalazł. No i tak wyszło, że oczywiście chcieli mi pomóc, słuchajcie, na Wośpie zagrać parę kawałków. W sumie czemu nie, fajna przygoda, wtedy miałem luźniejszy czas, chłopaki też. No i stwierdziliśmy, że czemu nie. No i po tym Wośpie, rok temu ponad, na tym poprzednim, po koncercie w sumie wyszło, bo zagraliśmy dwa Wośpy. W Bolszewie i w Choczewie. I stwierdziliśmy potem po tym występie, że kurczę, tak się fajnie nam grało, była tak pozytywna energia, gdzieś tam się dogadywaliśmy, była tak między nami chemia na próbie i

0: stwierdziliśmy, kurczę, fajnie byłoby to pociągnąć dalej. I tak małymi krokami, małymi
1: tak,
0: krokami.
1: Tak, na nasze szczęście jakieś propozycje wiesz, też pojawiły się po tych Włośpach, więc no ja się cieszę osobiście, że trafiłem na chłopaków, bo no wiadomo, łatwiej się tworzy jednak, kiedy jest pełny zespół.

0: te kwestie papierologiczne, ktoś mniej to czuje, no i jakoś to się dzieli.
1: Zdecydowanie się dzielimy obowiązkami, bo jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego uciągnąć. Grzychu jest, można powiedzieć, takim mózgiem operacji całej. On przychodzi z gotowym tekstem z reguły, z melodią, a my po prostu to staramy się jemu pokolorywać, nie? Gdzieś tam swoją jakąś inwencję twórczą wrzucić w, to, w ten jego pomysł, nie? Żeby to tak zabrzmiało pełniej bardziej.
0: Ja za chwilę będziemy mieli okazję usłyszeć też wasz jeden kawałek, ale gdybyście mieli opisać, jaki jest wasz styl, komuś, kto nigdy nie słyszał waszej piosenki, nie zna w ogóle waszego zespołu, gdyby takiej osobie kompletnie zielonej mieć powiedzieć, czym w ogóle jest zespół Pulsaria, to co byście powiedzieli?
2: Staramy się raczej nie ograniczać do jednego nurtu muzycznego, ale tak gdzieś tam na bazie tego, co stworzyliśmy, to co gramy też na koncertach, no to gdzieś to bardziej oscyluje wokół popu, rocka, trochę funku, ale tak jak mówię, no chętnie możemy też, nie wiem, gdzieś tam przepleść, może nie wiem, reggae, ska, więc no staramy się po prostu bawić tą muzyką tak, żeby nam to sprawiało przyjemność, no i żeby też było to ciekawe z punktu widzenia widza, żeby zapewnić tą rozrywkę.
0: A jak powstają wasze kawałki? To jest o tyle ciekawe pytanie, że zazwyczaj przy pracy zespołowej mniej lub bardziej, to jest to pytanie, czy to jest tak, że jedna, dwie osoby tworzą, reszta tylko potem wykonuje, czy to jest raczej tak, że każdy bierze udział w tym wykonywaniu, czy wszystko idzie gładko, czy może są jakieś wizje artystyczne, tutaj rozdźwięk, jakieś konflikty na tym podłożu, jak to działa u was?
2: Tak jak wspomniał Maciej, generalnie pomysły na utwory wychodzą ode mnie. Inspiracje, skąd biorą się inspiracje? Z życia, jakie powiedzmy sytuacje, które czasami zabawne sytuacje, bądź no nasze piosenki, jak tutaj już zostało wspomniane, są bardziej takie właśnie z przymrużeniem oka, ale są inspirowane właśnie prawdziwymi wydarzeniami. No i gdzieś tam czasami pojawia się taki głębszy wątek, no nie tylko to jest tam śmieszkowanie, ale gdzieś tam jakieś tam refleksje można też z tych tekstów wyciągnąć, lepsze bądź gorsze. Więc tak, ja właśnie piszę ten tekst, piszę, mam jakiś zamysł na utwór, mam pomysł na melodię, no i później spotykamy się na próbie. Ja oczywiście wcześniej wysyłam chłopakom ten mój pomysł, staram się samodzielnie taki draft utworu przygotować, no i na próbie spotykamy się i próbujemy. Gdzieś tam każdy wnosi na to swoje spojrzenie, swój pomysł, no i po takiej burzy mózgów mamy już taki draft drugi, że tak powiem. Jeżeli on już jest przez nas akceptowalny, jeżeli wszystko nam się w tym podoba, no to zaczynamy produkcję utworu.
0: A macie jakiś taki moment, w którym już jesteście w stanie powiedzieć, że dany kawałek, dany tekst, dana melodia jest już gotowa, czy raczej jest takie trochę obsesyjne poprawianie, cały czas widzimy błędy i nawet jak już jest gotowe, coś już dawno klepnięte, już w sumie nie da się wrócić, to jest takie... Kurde, mogłoby być tutaj trochę inaczej.
1: To zdecydowanie Krzychu ma.
2: Ja mam taką obsesję.
1: Tak, ma taki perfekcjonizm gdzieś tam, kurczę, cały czas musimy go pilnować, żeby za bardzo nie odpłynął. Ale to dobrze akurat, bo my tak bardziej podchodzimy do tego luźno, a jak jest opcja, właśnie jest proces właśnie już tego tworzenia, siedzimy właśnie w studio, nagrywaniu, to jest coś takiego, a weź jeszcze tutaj zrób tu, a weź jeszcze to, a weź jeszcze to popraw, a weź jakbyś spróbował to w ten sposób. Fajnie, ale jak to już się robi trochę dłużej, to już trochę irytujące
2: czasem jest. Tak, odbiera trochę przyjemność pewnie.
1: Tak, ale koniec końców to jest bardzo pozytywne, bo potem słuchając właśnie tej wersji początkowej, jaka miała być, a przez taką jego trochę...
2: Tą drogę, tak, tą wszystkie drogę, wersje, które się pomiędzy pojawiają.
1: Tak, spróbuj tą wersję, to koniec końców mamy taki duży wachlarz możliwości i ostatecznie możemy wybrać to, co naprawdę nam leży i jesteśmy z tego zadowoleni.
2: No w moim przypadku to, kiedy ja jestem osobą, która produkuje w większości naszą muzykę, to jest moje szczęście i nieszczęście, bo gdyby mam możliwość nad wszystkim swoją rękę tutaj, na wszystkim swoją rękę położyć, ale z drugiej strony to jest takie coś, że siedzę, no i kombinuję i szukam, a może byśmy spróbowali tak, a może to inaczej zagrać, albo nie wiem, inaczej poustawiać. Ale nie żałuję generalnie. No trochę to czasu kosztuje, ale fajna przygoda.
0: No to teraz okazję będziemy mieli właśnie usłyszeć wasz kawałek Bałtycki Jot. Ja tylko przypomnę, że moimi państwa gośćmi są dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Pulserio. Wracamy za chwilę.

0: Wracamy do programu Gość Dnia. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi są dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Pulserio. Właśnie przed sekundą usłyszeliśmy sobie Bałtycki Jot. No to o nim teraz trochę trzeba pogadać. Skąd w ogóle wziął ten się kawałek? Jak on powstawał?
1: Dość ciekawa historia, myślę. Piosenka powstała tylko i wyłącznie dlatego, że podczas nagrywania teledysku do wcześniejszego singla Sernik, to ty, Sernik, tak. Właśnie ten singiel był nagrywany na pokładzie statku Stena Line. No i osoba, która pomagała nam z formalnościach, żeby w ogóle na ten statek się dostać, zaproponowała: słuchajcie chłopaki, jak będziecie nagrywali kolejną piosenkę, no to możemy to nagrać na, na lądowisku dla helikopterów na tym statku. Myślę, o, świetny pomysł, trzeba to wykorzystać. Okej, to jeżeli ma być taka sceneria, no to fajnie by było napisać coś o morzu, jeszcze lepiej jakby to miało taki charakter regionalny, no skoro może to raczej to szanse są duże. No i właśnie z tą myślą zacząłem pisać ten utwór. Niestety już po drodze wybuchła wojna na Ukrainie, no i problemy stały się z obostrzenia, które weszły w życie. Nie było to już takie proste, żeby się dostać na pokład tego statku. No ale piosenka już była, już czekała w szufladzie. No i co? Po prostu dobraliśmy troszeczkę inaczej tą scenografię. Zamiast lądowiska helikopterów pojawi się kuter i myślę, że to też fajnie jakby oddaje taki klimat tej piosenki, jest takie bardziej swojskie. Myślę, że wcale na tym teledysk nie stracił, a może i nawet zyskał. No, więc tak pokrótce to wyglądało właśnie z pomysłem na tę piosenkę, czyli taki zbieg po prostu wydarzeń.
0: Przyznam, że jak dla mnie ta piosenka jest o tyle okrutna, że ona strasznie nie chce wyjść z głowy, jak się ją usłyszeli, to przez długi czas, dopóki gdzieś się, wiadomo, myśli nie rozproszą, to ona strasznie świdruje w uchu. No i tu będzie to trudne pytanie, jak coś takiego zrobić, żeby tak bardzo utykało coś we łbie?
1: Tu chyba wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o nasz proces twórczy, bo pomysł oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, wyszedł ode mnie, jakby pomysł na zwrotkę, na ryf, na cały utwór. No i ja wyszedłem właśnie do chłopaków: słuchajcie, mam coś takiego, brzmi to tak i tak. No i na próbie to Artur, tak? Właśnie Artur, tutaj też już gościł niedawno zespołem GIS, Artur Dering. On miał troszeczkę inny pomysł, znacznie inny pomysł na refren. On chciał, żeby ten refren jednak brzmiał bardziej tak swojsko, regionalnie, folkowo, bo ten mój refren pierwotnie był taki cięższy, był taki trochę punk rockowy, powiedziałbym. No i to właściwie wydaje mi się, że duży udział miał ten zabieg Artura, że dzięki temu, że on stał się taki właśnie lekki, taki zwiewny ten refren, nie? Jakby melodia została, ale ten klimat totalnie odmienił ten refren i wydaje mi się, że przez to. Ale bardzo miło słyszeć, że ten refren właśnie... Tak. Zresztą to nie tylko tutaj usłyszałem taką opinię. No oby takich pomysłów było więcej. Tego sobie życzymy chyba.
0: Ale to nie muzyka, to nie tylko kawałki, to także koncerty, gdzie do tej pory można było was usłyszeć. Tutaj właśnie już o Wośpie sobie powiedzieliśmy. I jeżeli już będziemy mówili o koncertach, no to czy jest jakiś, który wam najbardziej utkwił w pamięci?
1: No ten pierwszy koncert na pewno do tej pory pamiętam praktycznie jak, nie wiem, jak w jakimś filmie, minuta po minucie. A kolejne utwory kolejne koncerty macie, może ty masz jakiś taki...
2: No, tak... Na pewno ten pierwszy mi najbardziej zapadł w Choczewie, ten koncert. Mieliśmy też tam super nagłośnieniowca, który nas tam świetnie nagłośnił i z tego względu, ale przede wszystkim tworzyła tam taka wspólna energia, nie? Taka pasja, że nie robimy tego dla kasy, a po prostu mamy

0: miałby z tego fan, nie? Że to nie było takie coś, że za ile koniec, dobra, rozliczamy się i nara, ale to było takie bezinteresowne, na pewno to. Raczej ten pierwszy, jak dotychczas, to na razie ten pierwszy.
1: Jest to, chyba mi przychodzi ten koncert do głowy. Koncert, który graliśmy przed wiecem Sławomira Mencena w Wejherowie.
0: Tak.
1: To był chyba pierwszy koncert, na którym mieliśmy taką dużą publiczność. I mi zapadł w głowę z tego względu, że to było dla mnie coś nowego, dla grać, stanąć przed tak dużą publiką, przed tyloma osobami. Pewnie dlatego mi ten koncert tak zapadł, bo to był chyba pierwszy, tak, to był pierwszy występ, kiedy no, grałem przed tak dużą publiką i wtedy, no nie powiem, nerwy, jakiś tam stres pojawił się, ale to był taki pozytywny, bo jednak oprócz tego stresu jest taka taka radość, nie? Taka adrenalinka, to jakby...
0: Poczucie boskości. Po ukończonym koncercie.
2: A jak o koncertach, no to teraz czas na plany na przyszłość. Jakie macie już przed sobą koncepcje, co chcecie dalej robić w kontekście oczywiście zespołu Pół Serio? Może już jakieś kawałki gdzieś się tworzą?
0: Jesteśmy w trakcie tworzenia nowych utworów, ale to za dużo nie będziemy zdradzać. Tak samo Krzychu jest tutaj autorem tekstów i melodii, ale jesteśmy w trakcie nagrywania i niebawem na pewno się pokaże.
2: A i jeszcze na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy gdzieś w najbliższym czasie będzie można was na żywo usłyszeć?
1: Czerwiec, 6 czerwiec, Wierzchucina, dobrze mówię?
0: Tak, wystąpimy w Wierzchucinie chyba 6 czerwca. To będzie rocznica miasta.
1: Nie miasta?
0: Pamiętam. Wioski. Nie pamiętam. Chyba stulecie Wierzchucina. Ale nie jest
2: w każdym razie na początku czerwca.
1: Tak, na początku lipca usłyszeć. Też nie pamiętam terminu, ale w Połchowie odbędzie się Rock Festival i tam gra Trolling Stones i Gwiazda Wieczoru Republika. Przepraszam, ale siara. Rezerwat.
2: Ustalmy, że
1: taka gwiazda wieczoru, że...
2: Gwiazdą, no to już to, nie mają znaczenia.
1: Dokładnie.
2: No i na tym pozostaje już zakończyć naszą rozmowę i czekać na te koncerty w międzyczasie, słuchając chociażby Bałtyckiego Jodu. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Betin, Maciej Walkusz z zespołu Pół Serio. Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
3: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
2: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open. Marcin Krzamiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
4: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
2: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść

0: w ślad Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą. Czym więcej z Paryża, Przemysław Pozowski.
1: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
2: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
1: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
3: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
0: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.
4: Norda.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
5: Ragnet,

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do

Technicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce.

0: 2021-2030.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama. Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real. Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
3: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
5: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
3: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie, papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego. ...21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Dua Lipa, znana z takich hitów jak Don't Start Now, została żoną brytyjskiego aktora pracującego m.in. przy Władcach Przestworzy. Kameralna uroczystość odbyła się w Londynie w otoczeniu najbliższych. To jednak dopiero początek świętowania. Ten weekend na długo zostanie w pamięci fanów brytyjskiej piosenkarki. Dua Lipa została żoną 36-letniego aktora Coloma Turnera. Zagraniczne media spekulowały na temat trzydniowego wesela we Włoszech, a dokładniej w okolicach Palermo. Teraz wiemy już, że sam związek małżeński został zawarty podczas kameralnej ceremonii. Jak czytamy w sieci, na miejscu obecna była także najbliższa rodzina i przyjaciele pary. Anglia to też pierwszy przystanek na nowej drodze zakochanych. Małżonkowie teraz rozpoczną zapowiadane trzydniowe wydarzenie na Sycylii. Dua i Calum poznali się w naprawdę wyjątkowy sposób. Połączyła ich książka, którą czytali w tym samym momencie. Wszystko wydarzyło się w lokalu przed urodzinami ich wspólnego znajomego. Turner usiadł obok piosenkarki i zagadał do niej, że właśnie skończył pierwszy rozdział tej książki. Ona odpowiedziała i tak zaczęła się ich wspólna przygoda. Para zaręczyła się w grudniu w 2024 roku. Mężczyzna podszedł do sprawy bardzo poważnie, dokładnie konsultując z bliskimi Dua Lipy, jaki pierścionek powinien wybrać. Starania bardzo doceniła jego wybranka. Jestem nim zachwycona. To tak bardzo ja. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że osoba, z którą chcesz spędzić resztę życia, znacie tak dobrze. Powiedziała Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 20 maja jedna z największych ikon światowej muzyki Cher skończyła 80 lat. Gdy w 1998 roku ukazał się singiel Believe, wielu sądziło, że słynna wokalistka najlepsze lata kariery ma już za sobą. Tymczasem Cher nie tylko wróciła na szczyty list przebojów, ale także zrewolucjonizowała współczesny pop, a jej przebój z charakterystycznym efektem autotune stał się światowym fenomenem. Od folkowo-popowego duetu z Sonnym Bono w latach 60. przez disco, rock i taneczny pop końca lat 90. Cher nieustannie zmieniała swój artystyczny wizerunek, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci światowej sceny muzycznej. Równolegle rozwijała karierę telewizyjną i filmową, a jej odważne kreacje, wyrazisty styl i łamanie modowych konwenansów uczyniły z niej ikonę stylu. Pod koniec lat 90. kariera Cher ponownie znalazła się w martwym punkcie. Przełom nastąpił w 1998 roku. Cher miała wtedy 52 lata i zdecydowała się na odważny ruch. Porzuciła rockowe brzmienia na rzecz nowoczesnego, elektronicznego popu inspirowanego muzyką klubową i eurodance. Album Believe, jej 22. studyjna płyta, wyznaczył nowy kierunek w jej twórczości i przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Singiel zdobył ogromną popularność na całym świecie. Utwór trafił na pierwsze miejsce list przebojów w ponad 20 krajach, w tym Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się singlem nagranym przez kobietę. Łącznie Believe sprzedało się w ponad 11 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się największym przebojem w karierze Cher. Piosenka przyniosła artystce także liczne wyróżnienia, w tym pierwszą i jedyną w jej wieloletniej karierze statuetkę Grammy w 2000 roku za najlepsze nagranie taneczne. Przez lata Believe stało się obowiązkową pozycją klubowych playlist i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca XX wieku.

0: Fala ciekawostek.
1: Phil Collins od dłuższego czasu mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które odcisnęły piętno na jego karierze. Artysta udzielił wywiadu, w którym przekazał, że w ostatnim czasie jego stan wyraźnie się poprawił. Fani na całym świecie z nadzieją zastanawiają się, czy legendarny muzyk jeszcze kiedyś powróci na scenę. Phil Collins od lat mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Legendarny wokalista i perkusista przeszedł aż 5 operacji kolana, zmaga się z cukrzycą typu 2 oraz powikłaniami po urazie kręgosłupa. W ostatnim czasie jego stan był na tyle poważny, że wymagał całodobowej opieki pielęgniarskiej. I jak sam powiedział, przez dłuższy czas miałem problemy z kolanem, ale mimo to grałem i jeździłem w trasy. Ostatecznie musiałem się poddać operacji kolana i w sumie przeszedłem je 5 razy, bo ciągle dochodziło do infekcji albo coś się znowu psuło. W 2022 roku Phil Collins oficjalnie pożegnał się ze sceną podczas ostatniej trasy koncertowej z zespołem Genesis. Już wtedy występował na siedząco, a za perkusją zastępował go jego syn. Dla wielu fanów był to symboliczny koniec wieloletniej kariery jednej z największych ikon muzyki rockowej. Od tamtej pory muzyk rzadko pojawia się publicznie, a doniesienia o jego zdrowiu budziły niepokój wśród wielbicieli. Choć powrót do koncertowania wydaje się mało prawdopodobny, Phil Collins nie zamierza całkowicie rezygnować z muzyki. Artysta przyznał, że nie wyklucza pracy nad nowymi utworami. Jak sam powiedział, ma mnóstwo pomysłów na teksty, które zapisuje, są też rzeczy niedokończone i kilka nowych utworów. Jest więc nad czym pracować i czym się zająć. Collins podkreśla, że jeśli stan zdrowia nadal będzie się poprawiał, być może podejmie się nowych projektów muzycznych. Ciągle powtarzam sobie, że muszę wrócić do studia w domu, dodał. Dla fanów to nadzieja na nową muzykę od jednej z największej ikon światowej sceny.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem.

0: w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Zenek Martyniuk, niekwestionowany król disco polo, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale również świeci przykładem, jeśli chodzi o planowanie finansowej przyszłości. Artysta od lat regularnie opłaca wysokie składki emerytalne. W fali ciekawostek sprawdzamy, ile wyniesie emerytura Zenka. Jak wiemy, Zenek Martyniuk od lat jest jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających artystów disco polo w Polsce. Jak czytamy w sieci, w jednej z rozmów wyznał, że co miesiąc odkłada na składki emerytalne około 4000 zł. To suma znacznie przewyższająca standardowe wpłaty, na które decyduje się większość osób prowadzących działalność artystyczną. Według wyliczeń przez jeden serwis, dzięki takiej strategii finansowej, świadczenie emerytalne Zenka Martyniuka po osiągnięciu wieku emerytalnego może wynieść ponad 5000 zł miesięcznie. Co więcej, regularna waloryzacja sprawi, że ta kwota jeszcze wzrośnie w kolejnych latach. Wielu polskich artystów otwarcie narzeka na niskie emerytury. Wszystko wskazuje na to, że Zenek Martyniuk nie musi martwić się o podobny los i może być wzorem dla innych, jak odpowiedzialnie planować swoją przyszłość. W sprawie emerytury zabrał głos również Krzysztof Cugowski, legendarny wokalista i współzałożyciel Budki Suflera. Jak czytamy w sieci, Krzysztof Cugowski też postanowił poruszyć wątek emerytury, jednak z jego ust nie padła konkretna kwota. Artysta przyznał szczerze, że nie wybiera się na emeryturę, bo do końca życia planuje śpiewać.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń.

0: zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Roxy Węgiel jakiś czas temu ogłosiła, że zakupiła działkę. Teraz gwiazda pochwaliła się, że wspólnie z mężem rozpoczęli budowę domu. Artystka podzieliła się z odbiorcami osobistym postem, za sprawą którego doceniła swoje życie i to, co udało jej się już osiągnąć. Roxy Węgiel ma przed sobą pracowity miesiąc. Artystka nieustannie koncertuje w ramach letniej trasy koncertowej, na której zarobi krocie. Odlicza dni do premiery swojej nowej płyty Błękit, a także, jak pochwaliła się w mediach społecznościowych, rozpoczęła budowę wymarzonego domu.

domu. Artystka i jej mąż Kevin Migley już w ubiegłym roku w październiku pochwalili się zakupem działki. Jak czytamy w sieci, Roxy w jednej z rozmów wyjawiła, iż nieruchomość stanie pod Warszawą. Pod Warszawą jest ta działka, to odległość bezpieczna, do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to, zdradziła Roxy. Dopytana, co dla niej oznacza wymarzony dom, podzieliła się szczegółami. Gwiazda zdradziła też, jak wygląda podział obowiązków w jej małżeństwie.

Państwie. Wymarzony dom, to znaczy ja mam w głowie projekt nowoczesny na pewno, z przeszklonymi dużymi szybami, a jeśli chodzi o wnętrze, to bardzo przytulny. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę. Posiadanie własnego domu to jedno z marzeń Roxy Węgiel, które właśnie się spełnia. Z okazji Dnia Dziecka 21-letnia artystka zamieściła w mediach społecznościowych inspirujący post, za sprawą którego nie tylko poinformowała o wystartowaniu budowy, ale również doceniła swoje życie. Gratulujemy!

0: Na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od

0: poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy. Reklama.
2: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi. Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
3: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach. Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć i może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.
4: Norda.

0: Sala ciekawostek.
1: Poznaliśmy laureatów American Music Awards 2026. Podczas 52. gali w Las Vegas największym zwycięzcą wieczoru okazał się zespół BTS, który zdobył nagrodę dla artysty roku. Sukcesy świętowali także Sabrina Carpenter, Katsey, Bruno Mars i Cardi B. Zaskoczeniem okazał się natomiast brak nagród dla Taylor Swift, która mimo aż 8 nominacji zakończyła wieczór bez statuetki. W nocy z 25 na 26 maja czasu polskiego odbyła się 52. ceremonia rozdania American Music Awards. Wydarzenie miało miejsce w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Wieczór obfitował w widowiskowe występy. Na scenie pojawili się m.in. BTS, Katsey, Billy Idol, Pussycat Dolls i Busta Rhymes. American Music Awards to jedna z najważniejszych muzycznych gal w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Zwycięzców wybierają fani w głosowaniu internetowym. W tym roku najwięcej nominacji, aż 8, zdobyła Taylor Swift, jednak mimo ogromnych oczekiwań nie udało jej się zdobyć żadnej statuetki. W gronie faworytów znaleźli się także Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombor, Alex Warren i Lady Gaga. Statuetki trafiły do artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od popu przez country, hip-hop, R&B, aż po rock.

0: Reklama.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Roxana Węgiel nie kryje, że nie była fanką ubiegłorocznego występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. W rozmowie z dziennikarzami młoda wokalistka otwarcie przyznała, że nie przepada za motywami magii i wiedźm na scenie, podkreślając swoje katolickie wartości. Ubiegłoroczny występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji wzbudził ogromne emocje. Choć widowiskowe show do utworu Gaja zachwyciło wielu fanów konkursu, nie wszystkim przypadło to do gustu. Niedawno głośno było o komentarzu Kai, która zwróciła uwagę na jego widowiskowy charakter, określając część scenicznych elementów jako tanie wygibasy. Teraz do dyskusji włączyła się też Roxana Węgiel. Zapytana o spór starszych koleżanek, wokalistka zaznaczyła, że nie chce komentować napięć wokół wypowiedzi innych artystów, ale podzieliła się własną opinią na temat występu Steczkowskiej. Ja nie jestem fanką takiego bawienia się w wiedźmy. Pytanie, kto ma jakie wartości? Ja jestem katoliczką i po prostu to nie było w moim klimacie, powiedziała Roxy. 21-letnia piosenkarka podkreśliła, że dla niej ważne są kwestie światopoglądowe i nie czuje się dobrze w klimatach nawiązujących do magii. Mimo krytycznych uwag dotyczących koncepcji występu, Roxy doceniła talent wokalny wykonawczyni hitu Dziewczyna Szamana. W tej samej rozmowie pozytywnie wypowiedziała się również o tegorocznej reprezentantce Polski Alicji Szemplińskiej, której występ bardzo się jej podobał. Alicja w tym roku świetna, a Justyna ma wokal, zdecydowanie. Dodała. Przy okazji rozmów o ubiegłych edycjach Roxana zdradziła również, że nie wyklucza własnego udziału w konkursie piosenki Eurowizji w przyszłości. Jak przyznała w rozmowie, czeka na odpowiedni moment oraz utwór, który zagwarantuje jej sukces.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna ponownie udowodniła, że jest niekwestionowaną królową popu. Ostatnio zamieniła nowojorski Times Square w gigantyczny parkiet, prezentując nowe utwory i celebrując miesiąc dumy. Tłumy fanów, światła neonów i niepowtarzalna energia. Tak wyglądał jeden z najbardziej wyjątkowych występów tego roku. Ostatnio Madonna pojawiła się na scenie w samym centrum Times Square, otoczona legendarnymi neonami i tłumem fanów. Artystka rozpoczęła występ w spektakularnym różowym welonie, który szybko zrzuciła, by zawołać do zgromadzonych: chodźcie, spotkajcie się ze mną na parkiecie. Towarzyszył jej DJ Stuart Price oraz grupa tancerzy, a wizualizacje związane z Confessions 2 rozświetlały nowojorskie telebimy. Już od pierwszych dźwięków singla I Feel So Free Madonna udowodniła, że scena to jej żywioł. Mogę być kimkolwiek chcę być, wybrzmiało z głośników, a publiczność natychmiast odpowiedziała entuzjastycznym aplauzem. Nie zabrakło również premierowego wykonania utworu Love Sensation, ósmego numeru z nadchodzącego albumu Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na

3 lipca. W trakcie występu Madonna nie tylko prezentowała nowe piosenki, ale także sięgnęła po klasyki. Na scenie pojawiły się takie hity jak Get Together czy I Love New York. Kulminacją koncertu był utwór Hang Up oparty na samplu z Gimme Gimme zespołu ABBA. Ludzie myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale są w błędzie. Parkiet to nie tylko miejsce, to próg, rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język, podkreśla Madonna.

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
3: Trzymamy kciuki za maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki. Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
5: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuję, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
4: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
6: 9 meczów w rzędu grała. I on to jak fizycznie, psychicznie wymagające.
4: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
3: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, m.in. na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.

Wszyscy w kratkę. I pogodne, i pochmurne z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny.

0: regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: w Telbowie zapraszają!
1: W kąci nic się nie kąci. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Świat według Romka.
3: Witaj taś bardzo serdeczno, mój dobry dzień, a dzień dziecka za nama, błeży calo za nama, a dzień gniote, bez cali rok. A kto je ten gniota? Kłe gniota to taci człowiek, który derch w cyk gniece. Jetyś taci urt gniotów, co ich pozwać może gniota ma zdrowetny ma. Czyj taci gniota reno w stunie, to tak ewejle gniece. Jenku, jenku, jenku, byłeli łepe rękły, a mati zernoga, jak mnie byłeli noga. A marić się, panie, strzykę mnie w kłelanie, wele, wele, wetka, szczypie mnie kłel slytka. A marić nie bykse, zysnowi halukse, jene, jene seja, napychla mnie szeja. A na weterio, do doktora bez oślok, hej ho. No i idzie nasz gniota do doktora, gdzie w poczekalnie gniece, wespól chwerim u świece, a tej kwel doktora gniece, że służba zdrowiu je chwery. Gwyży jak doktor, ty się łednek gniotów, tej gniota pacjent, a gniota doktor, sedzą gwedzena ma w gabinece, a keżden łecim z gniece. Dla tych dwóch gniotów to belne terapio, bo jest o fest we gniotum, ale tima co w poczekalnie żdają, nerwę puszczają. A sygniele, tak jak jeju to pera razy wama gniót, z rena zarys kapłe wstanim, dobrze abelno sowe stynkac. A jene, jene, jo, a jenku, jenku, jo, a maricie, panie, jo. Tak musi powtarzać 2-3 razy,

Wstaj trzeba wstać, a cały dzień będzie super gitter. A co to jest super gitter? A skąd je mojego wiedzieć, kiedy to mnie dopisze naglo was padło? A naglo wie jemu teli, że mojego są z wam

0: ty gniota maruda. Gniezd marudzić. Derch gniezd wciąż marudzić. Reno rano. W poczekalnie ździają. W poczekalni czekają. Belne terapio. Porządna terapia. Łebarchnia oszaleli. Jo, nazwisz to bebeloteli. Czym ta so siertucha meme. Pozdrów ci sile z antenę. Wai rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku. Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
3: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damlica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
2: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji wolność, ale z odpowiedzialnością, aby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.

Nocą na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16. Pogoda w kratkę i pochmurno i pogodnie, padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie spodziewajcie się gęstych mgieł.

Reklama. Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Telbowie zapraszają!
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.
4: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów

0: i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571 824 501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie.

0: Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje. Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.

Jutro mniej słońca, spodziewajcie się deszczu i burz, najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Miejscami porywisty wiatr, będzie za to cieplej niż dziś. Nad morzem 18 stopni, ale na zachodzie 24, a na Mazowszu nawet 27.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Usiądź wygodnie.

0: tygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie.

0: bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na shopandmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
2: Mimo porażki ogromna duma. Maja Chwalińska, wicemistrzynią French Open. Potem

0: premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów. Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
1: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
2: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
1: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
0: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Maksymalnie od 18 do 20 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie i 26 na południowym wschodzie kraju. Takie maksymalne jutro temperatury. Najpogodniej i sucho tam, gdzie najcieplej, czyli na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się deszczu, a miejscami także burz.
3: Norda.

0: Reklama.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Szumi historie,
3: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o odpustach. Odpust wielu osobom kojarzy się dziś z parafialnym świętem, straganami, watą cukrową i lokalnym festynem pod kościołem. Ale zanim to słowo nabrało takiego swojskiego ludowego znaczenia, oznaczało coś znacznie poważniejszego. Było pojęciem teologicznym, średniowiecznym, a z czasem także politycznym. W historii odpustów odbija się nie tylko religijność dawnych ludzi, ale też lęk przed śmiercią, wiara w czyściec, wielkie pielgrzymki, krucjaty, pieniądze i jeden z największych kryzysów w dziejach Kościoła Zachodniego. Najpierw trzeba uporządkować samo pojęcie. W nauce katolickiej odpust nie oznacza odpuszczenia grzechu. Grzech zostaje odpuszczony w spowiedzi. Odpust dotyczy tzw. kary doczesnej za grzechy, które zostały już przebaczone. Mówiąc prościej, wina zostaje darowana, ale pozostają jeszcze skutki grzechu, które wymagają oczyszczenia albo zadośćuczynienia. Odpust może być zupełny, czyli obejmować całość tej kary, albo cząstkowy, czyli tylko jej część. Ta idea wyrastała z bardzo mocnego przekonania, że świat żywych i umarłych jest ze sobą duchowo połączony.

kościele nazywa się to obcowaniem świętych. Dlatego odpust można było uzyskać dla siebie albo ofiarować za zmarłego. W średniowieczu miało to ogromną siłę. Ludzie nie traktowali czyśćca, pokuty i zbawienia jako odległych pojęć skazania. To była część ich codziennego myślenia o życiu i śmierci. Odpust dawał nadzieję, że można pomóc sobie albo bliskim zmarłym w drodze do zbawienia. Pierwsze znane odpusty pojawiają się w XI wieku. W 1019 roku biskup Poncjusz z Arles udzielił odpustu wiernym przybywającym do opactwa Montmajor. Z czasem odpusty zaczęły łączyć się z pielgrzymkami, nawiedzeniem świętych miejsc, modlitwą i udziałem w ważnych wydarzeniach religijnych. Szczególnego znaczenia nabrały w czasie wypraw krzyżowych. Papież Aleksander II około 1063 roku, a później Urban II w 1095 roku udzielali odpustów uczestnikom krucjat. Dla średniowiecznego rycerza wyprawa na wschód mogła więc oznaczać nie tylko walkę, przygodę czy szansę na sławę, ale także duchowe oczyszczenie. Samo łacińskie słowo indulgentia nie od razu było jedynym określeniem odpustu. Wcześniej używano różnych nazw, takich jak absolutio, relaxatio, remissio czy venia. Dopiero z czasem właśnie indulgentia stała się pojęciem najważniejszym. Widać w tym, jak długo kształtowała się cała doktryna i jak stopniowo porządkowano język, którym Kościół opisywał tę praktykę. W 1216 roku papież Honoriusz III zatwierdził odpust porcjunculi, związany ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Porcjuncula była niewielką kaplicą, ale jej znaczenie stało się ogromne. To był przykład średniowiecznego sposobu myślenia. Konkretne miejsce, konkretna modlitwa, konkretny dzień i konkretna duchowa korzyść. Człowiek ruszał w drogę, nawiedzał świętą przestrzeń, spełniał określone warunki i wierzył, że uczestniczy w czymś ważnym dla swojego zbawienia. Jeszcze większy rozmach pojawił się w roku 1300, kiedy papież Bonifacy VIII ogłosił pierwszy rok jubileuszowy. Rzym stał się wtedy centrum wielkiego ruchu pielgrzymkowego. Wierni nawiedzali głównie bazyliki, aby uzyskać odpust. Do miasta przybywały tłumy ludzi z różnych stron Europy. Były procesje, modlitwy, noclegi, handel i poczucie uczestnictwa w wydarzeniu wyjątkowym. Jubileusz okazał się tak dużym sukcesem, że kolejne lata jubileuszowe zaczęto organizować regularnie. W 1350 roku odbył się następny jubileusz ogłoszony przez Klemensa VI, a jego bulla Unigenitus była jednym z pierwszych ważnych wykładów teologicznych na temat odpustów. Im większe znaczenie odpustów, tym większa stawała się pokusa nadużyć. Praktyka, która w teorii miała być duchową pomocą, zaczęła czasem wyglądać jak transakcja. Najbardziej znany kryzys wybuchł na początku XVI wieku. W Niemczech działał dominikanin Jan Tetzel, wędrowny kaznodzieja odpustowy. Upraszczał naukę o odpustach i sprzedawał listy odpustowe w taki sposób, że wielu ludzi odbierało to niemal jak kupowanie sobie bezpieczeństwa po śmierci. Budziło to zgorszenie nie tylko u późniejszych reformatorów, ale także u części duchownych. W 1517 roku Marcin Luther ogłosił 95 tez przeciwko handlowi odpustami. Dzięki drukowi tekst błyskawicznie rozszedł się po krajach niemieckich. Spór, który mógł pozostać akademicką dyskusją, zamienił się w wielki konflikt religijny. Odpusty stały się jednym z zapalników reformacji. Wydarzenia, które rozbiło jedność zachodniego chrześcijaństwa i głęboko zmieniło historię Europy. Kościół nie zrezygnował z odpustów, ale próbował uporządkować ich praktykę. Sobór Trydencki w XVI wieku potwierdził prawo Kościoła do udzielania odpustów i ich duchowy pożytek, jednocześnie wskazując potrzebę usunięcia nadużyć. W XX wieku kolejną reformę przeprowadził papież Paweł VI. W 1967 roku zniesiono dawne liczenie odpustów cząstkowych w dniach i latach. No bo trudno mówić o czasie czyśćca tak samo jak o czasie ziemskim. Ograniczono też liczbę odpustów zupełnych, aby mocniej podkreślić ich wartość. Współcześnie odpust nadal funkcjonuje w Kościele katolickim, ale jest jasno określony. Można go uzyskać dla siebie albo ofiarować za zmarłych. Nie można uzyskać odpustu dla innej żyjącej osoby. Odpust zupełny zasadniczo można uzyskać raz dziennie, a cząstkowy wiele razy. Potrzebne są konkretne warunki: stan łaski, intencja, modlitwa, komunia, spowiedź i brak przywiązania do grzechu. Odpust to więc więcej niż parafialny festyn. To jedno z

słowo, pod którym kryje się cała historia. Średniowieczna pobożność, lęk przed czyśćcem, nadzieja na pomoc zmarłym, pielgrzymki do Rzymu, wyprawy krzyżowe, nadużycia finansowe i reformacja.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cich.
0: Reklama.
4: Szumi historie.
5: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
4: Wracamy po przerwie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o odpustach, a w związku z tym, że czas taki, że tych odpustów kilka przed nami, to też chciałbym o kilku z nich wspomnieć. Wejherowo. Nie bez powodu bywa nazywane duchową stolicą Kaszub. To tutaj od stuleci spotykają się dwa wielkie nurty pobożności. Kult Męki Pańskiej związany z Kalwarią Wejherowską oraz kult Matki Bożej, obecnej w cudownym obrazie w kościele klasztornym świętej Anny. Razem tworzą sanktuarium pasyjno-maryjne, czyli miejsce, w którym droga Chrystusa na krzyż łączy się z obecnością Maryi. Początki tego maryjnego wymiaru sięgają XVII wieku. Kronika klasztorna pod datą 20 czerwca 1654 roku wspomina zalecenie, aby w bocznym ołtarzu umieścić obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Od tego momentu można powiedzieć, że Maryja symbolicznie stanęła przy Wejherowskiej Kalwarii. Wierni modlili się przed jej wizerunkiem, a potem szli na kalwaryjskie dróżki, rozważając mękę Jezusa. To tworzyło bardzo czytelną opowieść religijną. Matka i syn. Modlitwa i droga krzyżowa. Cierpienie i nadzieja. Sam obraz Matki Bożej Wejherowskiej pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Jest olejny, namalowany na płótnie i uchodzi za jeden z najcenniejszych skarbów miasta. Maryja trzyma na lewej ręce Dzieciątko Jezus, w prawej złote berło. Ma odsłonięte prawe ucho, co odczytywano bardzo sugestywnie, jakby słuchała próśb wiernych. Dzieciątko trzyma czerwoną różę i błękitne jabłko królewskie. Ta róża dla Wejherowian ma szczególne znaczenie, bo kojarzy się także z różą obecną w herbie miasta. Przez kolejne stulecia kult maryjny rozwijał się głównie dzięki franciszkanom. To oni prowadzili działalność duszpasterską, kaznodziejską, kalwaryjską i oświatową. Zachowane dokumenty pokazują, że 6 czerwca 1862 roku papież Pius IX udzielił odpustu zupełnego wiernym, odwiedzającym kościół świętej Anny w określone święta maryjne, narodzenia, zwiastowania, oczyszczenia i w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To ważny moment, bo pokazuje, że Wejherowskie Sanktuarium było już wtedy miejscem o dużym znaczeniu religijnym. Szczególny rozwój kultu Matki Bożej Wejherowskiej nastąpił po 1953 roku. Wtedy zaczęto zasłaniać cudowny obraz, a jego uroczyste odsłonięcie po raz pierwszy odbyło się 2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej.

0: Ojciec Salwator Augustyniak mówił wtedy o potrzebie odnowienia dawnego kultu maryjnego, żywego jeszcze przed wypędzeniem franciszkanów przez Prusaków w 1875 roku. Był to powrót do tradycji, ale też nowy impuls dla całego sanktuarium. W latach 70. i 80. coraz mocniej zaczęto myśleć o koronacji obrazu. W maju 1974 roku przed wizerunkiem Matki Bożej Wejherowskiej modlił się prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Zachęcał, by opracować dzieje kultu i przygotować się do przyszłej koronacji koronami papieskimi. Później do tej sprawy nawiązał także Jan Paweł II. W 1980 roku podczas audiencji na placu Świętego Piotra otrzymał płaskorzeźbę Matki Bożej Wejherowskiej i zachęcał franciszkanów do dalszych starań. Przełomem był 11 lutego 1987 roku. Wtedy, podczas mszy świętej we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 17 grup czcicieli złożyło prośbę o koronację obrazu. Od tego czasu 11 dzień każdego miesiąca stał się w Wejherowie szczególnym dniem modlitwy przed cudownym obrazem. Z czasem kult wyszedł daleko poza Kaszuby. Kopie obrazu trafiły m.in. do Indonezji, Brazylii, Dominikany, Boliwii, Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Najważniejszy moment przyszedł 5 czerwca 1999 roku. Podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II ukoronował obraz Matki Bożej Wejherowskiej w Sopocie. To rzecz wyjątkowa, bo wejherowski obraz jest jedynym na Kaszubach koronowanym osobiście przez papieża. Oficjalne wezwanie Madonny Wejherowskiej brzmi uzdrowienie chorych na duszy i ciele. Właśnie dlatego Wejherowo bywa dziś nazwane kaszubskim Lourdes. Odpusty w Wejherowie są jednak nie tylko wydarzeniem maryjnym. To przede wszystkim wielkie pielgrzymowanie na Kalwarię Wejherowską. Szczególne znaczenie mają tutaj odpusty w Niebowstąpienia Pańskiego i Trójcy Świętej. W tych dniach do sanktuarium od pokoleń przybywają pątnicy z różnych stron Kaszub. Idą pieszo, często w grupach parafialnych, z feretronami, śpiewem i modlitwą. To nie jest zwykła religijna uroczystość, to element kaszubskiej tożsamości przekazywany w rodzinach i parafiach z pokolenia na pokolenie.
1: Szumi historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie,
1: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
0: Kolejnym miejscem kultu, o którym dzisiaj chciałbym opowiedzieć, jest Lemberg. Lemberg ma swojego patrona, który idealnie pasuje do miasta położonego na szlaku. Święty Jakub Apostoł Starszy od 1998 roku jest patronem Lemberga, ale jego znaczenie nie ogranicza się tylko do miejskiego herbu, uroczystości i oficjalnych dokumentów. To patron pielgrzymów, ludzi drogi, a także aptekarzy i robotników. Jego kult bardzo naturalnie wpisał się w historię miasta, bo Lemberg od dawna był miejscem przechodnim, handlowym, otwartym na ruch ludzi, towarów i idei. Centralnym miejscem tego kultu jest kościół świętego Jakuba Apostoła Starszego, najstarsza budowla Lemberga, gotycka świątynia licząca niemal 700 lat. To właśnie ten kościół, pozostający pod opieką franciszkanów, 25 lipca 2010 roku został ustanowiony diecezjalnym sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. Dekret wydał biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga. Data nie była przypadkowa, bo 25 lipca to Dzień Świętego Jakuba, czyli serce całego lemborskiego odpustu. Uroczystość z 2010 roku miała bardzo symboliczny przebieg. Rozpoczęła się przejściem spod lemborskiego ratusza do kościoła Świętego Jakuba. W procesji niesiono relikwie apostoła otrzymane z Watykanu, kość Świętego Jakuba. Szli przedstawiciele miasta, powiatu, duchowieństwo, goście z regionu, delegacje, poczty sztandarowe, zespoły ludowe i rzemieślnicy. Było w tym coś bardzo lemborskiego. Religijność, historia, samorząd, rzemiosło i wspólnota spotkały się w jednej miejskiej procesji. Sanktuarium w Lemberku jest też częścią większej opowieści pielgrzymkowej. Przez miasto prowadzi lemborska droga świętego Jakuba, biegnąca z Sianowa przez Lemberg i Łebę aż do Smołcina. To lokalny fragment wielkiej europejskiej tradycji Camino de Santiago, czyli dróg prowadzących symbolicznie ku grobowi świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Dzięki temu Lemberg nie jest tylko miejscem odpustu, ale także punktem na mapie pielgrzymowania. Sam odpust świętego Jakuba w Lemberku ma jednak wyjątkowy charakter, bo bardzo mocno łączy wymiar religijny z miejskim świętem. Lemborskie Dni Jakubowe i Jarmark świętego Jakuba nawiązują do tradycji spotkań kupców i rzemieślników organizowanych w Lemberku już w XIV wieku. To ważne, bo odpusty od dawna miały dwa oblicza. Z jednej strony modlitwa, relikwie, suma odpustowa i patron. Z drugiej strony handel, kramy, muzyka, spotkania, gwar ulic i święto całego miasta. Właśnie tak wygląda współczesny lemborski odpust. Niedzielny korowód z relikwiami świętego Jakuba i uroczysta suma odpustowa w sanktuarium dopełniają programu, który przez kilka dni wypełnia miasto. Ulica staromiejska zmienia się w deptak pełen stoisk, kuglarzy, muzyków, wystaw i występów. Nad rzeką przy Zamku Krzyżackim pojawia się obóz rycerski, który przynosi uczestników w średniowieczny klimat miasta. W wieży sanktuarium co roku przygotowywana jest wystawa muzealna. To nie jest odpust zamknięty wyłącznie w murach kościoła. To wydarzenie, które wychodzi na ulicę. Do stałych punktów programu należy Międzynarodowy Zlot Jakubów. Od lat zaprasza się do Lemberga wszystkich chłopców i mężczyzn noszących imię Jakub. Czekają na nich upominki, niespodzianki i udział w finałowym losowaniu nagród. Jest w tym dużo humoru i lekkości, ale też bardzo dobra intuicja promocyjna, skoro patronem miasta jest Jakub, to wszyscy Jakubowie mają tu swoje święto. Drugim mocnym punktem jest uliczny bieg świętego Jakuba. Trasa liczy 10 km i prowadzi ulicami miasta, m.in. przez zabytkową staromiejską. To jedna z najważniejszych imprez sportowych Lemberga. Rekord trasy należy do Kenijczyka Abla Kiru.

0: wynosi 29 minut i 38 sekund. Taki szczegół świetnie pokazuje, jak szeroko rozniósł się dzisiejszy odpust od relikwii i procesji, aż po sport, koncerty i międzynarodową publiczność. Ważną częścią lęborskich Dni Jakubowych jest także muzyka regionów. Na scenie pojawiają się zespoły folklorystyczne z Polski i zagranicy. Bywali tu artyści m.in. z Węgier, Macedonii czy Białorusi. Kolorowe stroje, tradycyjne instrumenty, taniec i śpiew tworzą klimat, który bardzo pasuje do jarmarkowej tradycji. Dawniej przybywali kupcy i rzemieślnicy, dziś obok nich pojawiają się turyści, biegacze, muzycy, rekonstruktorzy i pielgrzymi. Religijny wymiar odpustu pozostaje jednak osią całego święta. Dekret biskupa Palpińskiego o odpustach dla sanktuarium wskazuje najważniejsze dni, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny. W uroczystość patrona, czyli 25 lipca, w dniach poprzedzających odpust świętego Jakuba oraz w rocznicę konsekracji kościoła. To pokazuje, że sanktuarium nie jest tylko honorowym tytułem, ale realnym miejscem kultu, modlitwy i pielgrzymowania. I to tyle na dziś. Dajcie znać, czy wy też bywacie na odpustach, czy uczestniczycie w tych miejscach i czy być może spotkamy się 25 lipca na święcie Jakubów w Lęborku. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Szumi Historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
5: Z zarzutami matka Zosi, która wypadła z 11 piętra bloku. W Lublinie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury. Ale najpierw wrócimy do finału French Open.
6: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
5: Zapewniają kibice. Marcin Krzemiński. Nieważna porażka, ważny całokształt. Zdają się mówić kibice. Biało-czerwoni nie szczędzili wsparcia Mai Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Mirze Andrijewej 3-6, 6-2.
6: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.

0: Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało sobie znać.
1: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
2: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na wrocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
3: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
4: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie noc w browarze.
2: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Noc, można powiedzieć, w kratkę, i pogodna, i pochmurna, z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho, na wschodzie lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
0: No ale jest też dużo radości. Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka, która debiutowała w głównej drabince Rolanda Garrosa, przegrała dopiero w finale tej imprezy. Górą w dwóch setach była Rosjanka Mira Andrijewa. Wygrała 3-6, 2-6. Maja sama przyznaje, że po tej porażce w jej głowie mieszają się różne emocje.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
0: Mówiła Maja Chwalińska. Finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Gratulacje Maison, piękny turniej, napisała na Instagramie Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciół

Łuka Majich-Falińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna, to policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro. Niedziela miejscami ze słońcem, ale spodziewajcie się deszczu i burz, a najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Na termometrach nad morzem od 18 do 20 stopni, na zachodzie 24, na Mazowszu 26. Norda.

0: tobie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

bałtyckiej fali.